0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Szukam w sobie tego blasku.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

lepiej już nie wracać do tych miejsc. To czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest. Do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Torimpex. Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
4: Po reklamie.

0: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Torimpex. Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio gra. Hity pełne energii.

0: kalendarzu mamy piątek, 15 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trasa Staromostowa w Toruniu jest już gotowa. Inwestycja została zrealizowana na odcinku od Placu Niepodległości do Dekerta. Na razie trasa nie jest jeszcze dostępna dla kierowców, ponieważ trwają formalne odbiory i kontrole, po których zostanie wydana decyzja na użytkowanie.
3: Wykonawca zakończył miesiąc wcześniej pracę, niż przewidywała to umowa. W związku z tym przygotowujemy się do oddania trasy do użytku. To przygotowanie obejmuje uzyskanie najważniejszej decyzji, jaką jest pozwolenie na użytkowanie. Jest to zawsze w przypadku inwestycji drogowych, że trzeba takie pozwolenie uzyskać. To pozwolenie wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wykonawca złożył już wniosek. Wszystkie dokumenty złożone są przez Wojewódzki Inspektorat weryfikowane. Wojewódzki Inspektorat ma 21 dni na wydanie takiego pozwolenia. Były już odbiory dokonane przez służby sanitarne, przez służby porządkowe, także to już mamy za sobą. Teraz oczekujemy na to najważniejsze pozwolenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Mamy nadzieję, że zadzieje się to w miarę szybko i trasa już niebawem zostanie oddana do użytku i będziemy mogli z niej korzystać.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Teraz przenosimy się jeszcze na ulicę Olsztyńską w naszym mieście. Tam ruszyły prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych. Roboty prowadzone są poza jezdnią, dlatego utrudnienia w ruchu są minimalne. Tymi robotami objęto odcinek od Czekoladowej do torów kolejowych.
3: Może się tak zdarzyć, że będą jakieś chwilowe problemy z dotarciem do posesji, ale też wykonawca będzie starał się mieszkańcom pomóc, aby mogli w miarę swobodnie dojechać. To nie jedyne zmiany, nad którymi pracujemy, ponieważ patrzymy na układ drogowy dość szeroko i patrzymy na to, co się dzieje w rejonie ulicy Olsztyńskiej, dlatego też jeszcze w maju i na początku czerwca zostaną wprowadzone pewne zmiany.
1: Dodaje Kobus-Peńsko.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Studenci odliczają dni do juwenaliów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Piernikalia 2026 wystartują tak naprawdę już w ciągu najbliższych dni.
4: Juwenalia zaczynamy już 16 maja, trzecią edycją targów sztuki studenckiej na Wydziale Sztuk Pięknych. Dzień później widzimy się w Odnowie na spektaklu studenckim wystawianym przez nasz teatr studencki Antrakt pod tytułem Konstelacje. No i 18 maja zaczynamy wieczorem planszówek i karaoke, dzień później Salen Disco, tutaj właśnie w auli, w środę kino plenerowe, w czwartek gra miejska, Dzień Różnorodności, ale także bifor piernikaliowy w Labie. No i w piątek, w sobotę główna część wydarzeń, czyli koncerty, ale także wydarzenia sportowo-kulturalne. Bardzo duży wybór. Konkurencje sportowe są dostosowane pod tematykę właśnie Olimpu. Jeżeli chodzi o koncerty, to są w piątek i w sobotę, a jeszcze przed koncertami serdecznie zapraszam na pochód piernikaliowy, który ruszy 22 maja o 17 spod kotłowni. Tutaj serdecznie zachęcam także studentów do przebierania się, żeby tutaj wspólnie manifestować to, że jesteśmy właśnie studentami, że jesteśmy w tym Toruniu, mamy się dobrze i będziemy się wspólnie razem dobrze bawić. Jeżeli chodzi o koncerty, to w piątek, w sobotę o 19 będzie otwarcie bramek i w piątek wystąpią Zalia, Young Iggy, Brodka oraz Nocny Kochanek, a w sobotę zespół studencki Lota, który wygrał także piątą edycję pojedynku kapel, potem Margaret, Żabson i Enej.
1: Mówiła Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK w Toruniu. Wydarzeniem towarzyszącym są targi sztuki studenckiej, które odbędą się w sobotę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
5: W tym roku odbywa się trzecia edycja. Zaczynamy już w tą sobotę od godziny 10 do 18 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ulica Sienkiewicza. Będzie 51 wystawców, różne dzieła z zakresu sztuki, malarstwa, będzie tkanina artystyczna, grafika, ceramika, tak naprawdę dla każdego coś do wyboru. Targi cieszą się dużą popularnością ze względu na to, że jest możliwość porozmawiania z tymi artystami, dowiedzenia się, w jakiej technice oni wykonują te dzieła, ale również ma się możliwość negocjacji ceny, szczególnie, że te tak naprawdę dzieła mogą być w przyszłości bardzo wiele warte.
1: Mówił Hubert Długołęcki z ramienia organizatora.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajmie się sprawą finansowania nauki w naszym regionie. Posiedzenie zwołuje wojewoda, a tematem ma być spór między uczelniami a marszałkiem. Chodzi o pieniądze na badania naukowe z funduszy europejskich. Piotr Całbecki powołał nową jednostkę badawczą, Centrum Naukowo-Technologiczne z siedzibą w Toruniu. Uczelnie, Politechnika Bydgoska, UKW i UMK obawiają się, że będą pomijane przy rozdziale środków na badania.
6: Zwrócili się do mnie przedstawiciele i pracodawców oraz związków zawodowych z prośbą o zwołanie pilne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Głosy uczelni UMK w Toruniu i UKW i Politechniki Bydgoskiej są znane. One nie są zadowolone z podziału tych pieniędzy i z tego, że tylko jedna instytucja marszałkowska miałaby pieniądze otrzymać. No jako przewodniczący WRDS-u nie mam innego wyjścia. Dla mnie to naturalne, że po to jest WRDS, żeby o tym rozmawiać, ale też chcę, żeby rozmowa była poważna i na serio, stąd poprosiłem pana marszałka o wskazanie terminów dogodnych dla niego, bo ważne, aby osobiście mógł uczestniczyć.
1: Mówił wojewoda Michał Sztybel. Jak sytuację tłumaczy marszałek? Piotr Całbecki liczy na porozumienie. Nie ma konfliktu na linii zarząd województwa środowisko naukowe, nie jesteśmy też w sporze z żadną uczelnią. Przekonuje Urząd Marszałkowski w Toruniu. Całbecki także tłumaczy genezę powstania centrum.
7: Podjęliśmy jakąś wspólną decyzję, że stworzymy miejsce, taki parasol, który będzie koordynował, przecież nie całość, ale jakąś małą część badań i wdrożeń na rzecz przedsiębiorstw. No i dlatego powołaliśmy tę instytucję, Sejmik powołał do życia. No i daj Boże, żeby ona przybrała kiedyś już taki kształt, jak Instytut Plancka chociażby, czy wiele innych podobnych na świecie, które też są prowadzone przez samorządy. Jeżeli chcemy być Szwecją, musimy coś zmienić w naszym sposobie funkcjonowania w tym obszarze. Tylko poprzez dialog i szacunek. Więc nie można mi zarzucić tego, że my prowadzimy jakąś politykę. Być może jest za wcześnie na taką kooperację. Mam tylko jednak nadzieję, że nie będziemy tego sporu dalej ciągnąć.
1: Przypomnijmy, że marszałek wycofał się z planów budowy na Bielanach w Toruniu nowej siedziby dla centrum. Adaptowane na jego potrzeby będą używane już obiekty Przekrasińskiego.
7: Zmieniliśmy taktykę. W przyszłym tygodniu ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej wykonawczej. Do końca tego roku taki krótki termin sobie dajemy, ale naprawdę opracowanie tej dokumentacji jest już dzisiaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wiemy, czego chcemy. No i w przyszłym roku ogłosimy przetarg już na prace budowlane, ale osobno, bo być może tu pojawił się jakiś problem w zrozumieniu przez firmy oferentów, co my tak naprawdę chcemy zbudować. To nie jest kwestia prostego biura. To jest kwestia sieci instalacji gazowych, bezpieczeństwa. Wszystkie one muszą spełniać normy BHP, sanitarne, epidemiologiczne. Budujemy przecież nowe laboratorium tkankowe, nowe laboratorium komórkowe. Dlatego podjęliśmy decyzję zaprojektowania, a potem dopiero ogłoszenia przetargu na budowę.
1: Podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaniedbany fort Świętego Jakuba w Toruniu, najstarszy fort w mieście, trafił pod opiekę Fundacji Kosmos. Obiekt Przysowińskiego 9 liczy 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i znajduje się na ponad 3 razy większej działce. Jakie są plany na to miejsce? Mówi Anna Lamers.
8: Chcemy pokazywać wyjątkowość tego obiektu, chcemy go oswajać, chcemy ludziom pokazywać, że to jest fajne dziedzictwo, że to nie musi być mroczne, to może być naprawdę świetna przestrzeń też do wspólnych działań. Bardzo szeroko rozmawiamy ze społecznością i artystów, i ze społecznością akademicką, i z dawnymi mieszkańcami. Na pewno powstaną na dzień dobry właściwie dwa muzea, można powiedzieć, tej przestrzeni, takie na razie małe, skromne, z uwagi na właśnie warunki budynku, ale opowiadające historię niekoniecznie wojskową. Mamy w Toruniu Muzeum Twierdzy Toruń, nie ma co robić konkurencji. Ale fortyfikacje są emanacją tak naprawdę rewolucji przemysłowej pierwszej i drugiej. A druga to Toruń był miastem przygranicznym.
9: Co też jakby na dzień dzisiejszy jesteście w stanie albo możecie pokazać, bo jak sama wspomniałaś, no ten obiekt jednak wymaga wiele pracy, więc domyślam się, że nie wszędzie może być bezpiecznie.
8: Poza tym, że jest dużo śmieci, można brodzić w starych parasolach oraz niewyobrażalnej ilości butów, to zagrożenia większego i takiego, powiedziałabym, fizycznego nie ma, prawdę powiedziawszy. Tutaj raczej ograniczamy zwiedzanie do czasu i właśnie zaśmiecenia. To jest tą przeszkodą. Tak, do końca, do święta twierdzy się musimy jeszcze umawiać i chcemy wykorzystać ten okres turystyczny na oprowadzanie. Planujemy koncert, to będzie absolutnie niestandardowy koncert, zupełnie w ogóle, powiedziałabym, poza konkursem w pewnym sensie. Będzie to zupełnie nietypowe wydarzenie.
9: A jakiś rąbek tajemnicy zdradzisz, chociaż może w jakim nurcie ta muzyka?
8: Akustyczna. Muzyka akustyczna, może niepoważna, ale instrumenty dość poważne. W zupełnie, jakby zaaranżujemy tą przestrzeń absolutnie na nowo. Skorzystamy tego, co jest dużym potencjałem tego obiektu i proszę mi wierzyć, że będzie to bardzo niestandardowe wydarzenie.
1: Mówiła Anna Lammers z Fundacji Kosmos w rozmowie z Arturem Stochlą.
0: Dzień dobry, w piątek, piąteczek, kłaniamy się wszystkim bardzo nisko i witamy w Radiu Gra. Na tej fali dobrego porannego grania na pewno nie zabraknie. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
2: Radio Gra, hity.

0: rano i dobrze tak właśnie budzimy się w ten piątek, piąteczek, żeby ciepło przywitać nie tylko piątek, ale cały weekend, bo taki piękny czas przed nami przecież. A w kalendarzu dziś Zofia, Nadzieja, Izydor, wszystkiego dobrego, również dla Andrzeja, Nadii, Jana, Piotra, Pawła, Maksyma, Kasiusza, Atanazego, Dionizji, Wiktoryna, Florencjusza, Symplicjusza i Florentyny. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Kilka ciekawych świąt nietypowych, między innymi Światowy Dzień Kangurowania, patronalne święto rolników, również Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, także Dzień Niezapominajki, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Międzynarodowy Dzień Rodzin oraz, uwaga, Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Gdybyście zastanawiali się, jaki środek lokomocji wybrać, no to jeśli tylko macie taką ochotę i jest duża doza determinacji was samego rana, to proszę bardzo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Torimpex. Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Tam gramy o poranku w radiu, gra na 88,8 FM. I za chwilę wrócimy do playlisty, ale wcześniej jeszcze taki telefon, który wpada do nas od samego rana.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałbym, żeby pan poruszył w końcu temat bulwaru, a konkretnie chodzi o ścieżkę rowerową. Jest tak koszmar, że jeżdżą hulajnogi, jeżdżą rowery. Dzieci chodzą z rodzicami. Jest jeden wielki kocioł. Nie ma po prostu oznakowania, że to jest ścieżka dla rowerów, a dla pieszych osobno. Wszystko razem. Jest po prostu kocioł. Nie jest w ogóle oznakowane tutaj, gdzie jest ten siatkówka, to w ogóle nie jest oznakowane. Po prostu chyba nie ma pieniędzy, nie wiem.
0: No to poruszamy ten temat w takim razie i też jesteśmy ciekawi opinii innych mieszkańców Torunia, może i turyści nas słuchają, jak to jest z tym bulwarem. Jest bezpiecznie? Czy może jednak przydałoby się to trochę bardziej uporządkować? Dzwońcie 56 i 654 3210. Warto zostawić swój głos w tej sprawie.

0: Dawid Podsiadło, jego sezon już za nami, ale ten sezon na ten numer zwłaszcza się nie kończy, więc do Dawida na pewno wrócimy. A jeszcze do siódmej u nas m.in. Jennifer Lopez. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
9: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl. Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
4: Przyglądamy się z samego rana mapom pogodowym dla Torunia i całego regionu. Wygląda na to, że raczej pochmurny piątek przed nami i deszczowy do tego, bo takie opady deszczu i w pierwszej części dnia, i w południe, i pod koniec dnia również mogą się pojawiać. Dziś maksymalnie w Toruniu i tej najbliższej okolicy na termometrze zobaczymy 15, może 16 stopni, czyli tak naprawdę niewiele więcej niż to, co mamy teraz o poranku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.

0: Dobrze, wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 o 7. Kolejne informacje w raporcie, a my jeszcze wracamy do takiego wydarzenia z ostatnich dni, ponieważ podczas uroczystej gali w Centrum Kultury Dwór Artusa nagrodzono przedstawicieli 61 firm, czy też całe te firmy nagrodzono bardziej, tak powinienem powiedzieć. Firmy, które w rozwoju toruńskiego sportu odgrywają kluczową rolę, a żeby wszystkiego nie nazywać dyplomatycznie, tylko wprost, to po prostu kładą pieniądze. Mniejsze, średnie albo czasami nawet całkiem duże. I tu wielki szacunek, warto dodać, w tym roku wpłynęło do Urzędu Miasta 61 zgłoszeń od 22 klubów sportowych z takim wnioskiem o wyróżnienie dla sponsorów. I co ciekawe, w ubiegłym roku nagrodzono 54 podmioty. A więc liczba firm, które wzmacniają toruński sport, jest większa. Mamy nadzieję, że wraz z tym, z tą pomocą i wsparciem, kolejne piękne wyniki sportowe również będą szły w parze. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że za chwilę kolejne informacje w raporcie. Też trochę o pogodzie wam opowiemy na ten piątek. A tutaj dużo zmian, no nie rozpieszcza nas ostatnimi czasy pogoda. W szczegółach opowiemy po wiadomościach. A po 7 również piątkowy, weekendowy horoskop, więc bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
6: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie E-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon E-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
7: Tolimpex. Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na tolimpex.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
2: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
3: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, jest 7 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
4: Michał Mrozek, zapraszam na raport o poranku. Na początku serwisu smutna wiadomość, nie żyje Stanisław Rakowicz. Był głównym założycielem młodzieżowej spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu, dyrektorem toruńskiej Elany, także wojewodą toruńskim, inicjatorem powołania w naszym mieście Izby Przemysłowo-Handlowej. Był także konsulem honorowym Peru. Żegnamy człowieka, który przez lata realnie współtworzył Toruń, napisał wczoraj prezydent naszego miasta. Zapamiętam go jako człowieka pełnego energii, życzliwości i wizji, który swoją działalnością pozostawił trwały ślad w historii Torunia, dodał Paweł Gulewski.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Modernizacja muzeum w Toruniu, centrum terapeutyczne w Bydgoszczy, budowa sieci centrów międzypokoleniowych w całym regionie czy rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. To tylko niektóre z inwestycji w naszym województwie, które otrzymały w ostatnich dniach dofinansowanie z Unii Europejskiej. Do regionu popłynie ponad 60 milionów złotych na realizację pomysłów wartych ponad 100 milionów. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na podpisaniu w sumie 27 umów był nasz reporter. Na co swoje dofinansowanie przeznaczy Muzeum Okręgowe w Toruniu?
5: Muzeum Okręgowe w Toruniu jako kolejny projekt przewiduje modernizację Muzeum Podróżników. W ramach tego zadania przewidujemy zarówno roboty budowlane, które odświeżą elewację, naprawią dachy i wykonają takie prace pomagające w modernizacji wystawy we wnętrzu budynku, jak również modernizację wystawy stałej. Wystawa stała ma już trochę lat i obecnie raz, że mamy nowe obiekty, dwa, że chcielibyśmy też troszeczkę inaczej pokazać tematykę, którą tam prezentujemy.
4: Mówiła Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu do spraw organizacyjno-administracyjnych.
1: O tym się mówi w Toruniu.
4: Jak powinien wyglądać plac przy Alei Świętego Jana Pawła II, czyli Park Stulecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski? To temat kolejnych miejskich konsultacji, które wystartują w najbliższy poniedziałek. Więcej o tym wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Urzędnicy chcą porozmawiać o planowanych zmianach, wysłuchać uwag i pomysłów. Wiadomo, że projekt dotyczy uporządkowania przestrzeni placu, wprowadzenia nowych nasadzeń czy montażu ławek.
4: Kasiu, jak wziąć udział w konsultacjach?
6: To między innymi dwa otwarte wydarzenia. W czwartek, 21 maja w Książnicy Kopernikańskiej oraz w sobotę 30 maja to z kolei spacer tematyczny. Dodatkowo dostępna jest ankieta elektroniczna. Można też wysłać maile czy przesyłać uwagi za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Konsultacje potrwają miesiąc.
4: Na naszej stronie internetowej Gra FM publikujemy wizualizację tego terenu oraz link do ankiety. Teraz w porannym raporcie wiadomości z kraju. Przedstawiciele polskiego rządu dementują informację dotyczącą ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że USA dokonują teraz reorganizacji swoich sił w Europie, ale to nie oznacza zmniejszenia ich kontyngentu w naszym kraju. Sojusz polsko-amerykański wciąż jest silny.
7: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z traktatu północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia. Jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO.
4: Przypominał szef MON.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Czas na raport sportowy. Jutro na MotoArenie w Toruniu najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł. Toruń to jeden z trzech przystanków całego cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski 2026. Na starcie zobaczymy m.in. dwóch żużlowców Press Toruń, Patryka Dudka, broniącego tytułu z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę. Rezerwowymi będą Mikołaj Duchiński i Bartosz Derek.
8: No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie. Wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania.
4: Mówił Karol Lejman, organizator zawodów, które na MotoArenie wystartują jutro o 19. I jeszcze tenis. Iga Świątek nie powalczy o czwarty triumf w turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka odpadła wczoraj w półfinale, przegrywając 4-6, 6-2, 2-6 z Ukrainką Eleną Świtoliną.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
4: Są kolejne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego. Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdą dzisiaj burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ten alert będzie ważny od 15 do 22. Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu będą niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia spodziewajmy się 14 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: Dzień dobry, o poranku, kłaniamy się bardzo nisko i uśmiechamy się, ponieważ piątek w kalendarzu i niech ta dobra wieść się niesie przez miasto, przez region, przez świat. Piotr Kolszowski, kłaniam się, witam i zapraszam. Gramy, a już za chwilę piąteczkowy horoskop wjedzie na pokład.

Rano i dobrze, budzimy się, bo piątek przed nami i cały weekend. Przecież mamy nadzieję, że dobrze go zaplanowaliście. Jeśli nie, to oczywiście pomożemy, a jakże. Ale pomagać i mam nadzieję wspierać nas będą też gwiazdy. Piątek, 15 dzień maja, sprzyja luzowi. Ale uwaga, tylko pozornie, jak twierdzą ci, którzy wiedzą, o co chodzi w gwiazdach. Pod koniec dnia może się okazać, że szybka sprawa zajęła nam pół dnia. Warto zachować dystans i nie brać wszystkiego zbyt serio. Waga będzie dziś próbowała pogodzić wszystkich wokół, a potem odkryje, że sama potrzebuje chwili świętego spokoju. Strzelec spontanicznie wpadnie na pomysł, który początkowo zabrzmi absurdalnie, ale finalnie może okazać się całkiem trafiony. Koziorożec będzie chciał mieć wszystko pod kontrolą. Życie oczywiście postanowi to zweryfikować. Wodnik trafi dziś na osobę albo rozmowę, która mocno go zainspiruje, nawet jeśli zacznie się od nieprzypadkowego komentarza. Ryby mogą mieć dziś wyjątkowo trafne przeczucia. Dobrze byłoby ich nie ignorować. Szczególnie wieczorem. Cokolwiek to znaczy, dobrego piąteczku wszystkim życzymy, bez względu na znak zodiaku.

0: Dobrze was budzimy o poranku, dobrze gramy na tej fali, tak to brzmi w Radiu Gra w piątek. Teraz też będzie pobudka dla tych, którzy być może czasami trochę za bardzo się rozpędzają. Uwaga, uwaga, jak poinformował ostatnio w takim raporcie Główny Inspektorat Transportu Drogowego, tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, czyli wszelkiego rodzaju fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości na przykład, systemy Red Light, tak to się też nazywa, zarejestrowały blisko 345 tysięcy wykroczeń drogowych. Dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku było to 266 tysięcy, słowem wzrost o blisko 30% rok do roku. Ludzie, nie pędźmy tak przed siebie, bo nie dość, że to niebezpieczne, to jeszcze może być trochę drogo do naszej kieszeni, a z drugiej strony liczba tych fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości rzeczywiście wzrasta, że za chwilę człowiek jak będzie gnał o poranku z kuchni do łazienki, to lepiej, żeby obejrzał się za siebie albo zwolnił, bo nie wiadomo, co go czeka po drodze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Lacium?
5: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Wow, ale masz wypieki.
8: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
7: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
8: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Piątek powoli się rozpędza. No i tak jak już się dobrze rozpędzimy, to wieczorem możemy trafić na przykład do zajezdni tramwajowej. Bo oto dziś po raz pierwszy chyba w tym miejscu jeszcze takiego wydarzenia nie było. W zajezdni tramwajowej przy Sienkiewicza potańcówka. To wszystko w ramach festiwalu Kosmos Sztuki, czwartej edycji tego wydarzenia. No kilka miesięcy temu już prezydent Torunia informował, że być może to miejsce, czyli zajezdnia tramwajowa, kiedy już przestanie pełnić swoją rolę, bo powstanie nowa zajezdnia na obrzeżach miasta, to zamieni się właśnie ta lokalizacja w no niemalże centrum kulturalno-rozrywkowe, taki właśnie rozrywkowy i kulturowy hub. No to mamy przedsmak i temówkę. Dziś jest okazja potańczyć do muzyki Beatlesów, więc polecamy gorąco. Uwaga, uwaga, potańcówka startuje po 19 i według prognoz to będzie chyba najlepszy moment, bo wtedy największe szanse na to, że już nie będzie nam groził na przykład deszcz. Polecamy i zapraszamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i odda...
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mam!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Męskie granie orkiestra nareszcie w radiu gra, to już za nami, ale do 8 jeszcze trochę pogramy. Między innymi Dua Lipa, jej Houdini się tutaj na tej fali pojawi, więc zostańcie blisko Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Jak ultra okazje Domino's 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?

0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
4: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
8: Są kolejne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego. Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdą dzisiaj burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ten alert będzie ważny od 15 do 22. Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu będą niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia spodziewajmy się 14 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
9: To jest Radio Grad.

0: Takiego dobrego grania na tej fali na pewno nie zbraknie. 8 w radiu gra na 88,8 FM. Kolejne informacje z Torunia, ale też z kraju, ze świata. Z tą informacją nie czekamy, zwłaszcza też, że szeroko piszemy o tym na portalu Gra FM. Chodzi o konsultacje społeczne dotyczące nowego zagospodarowania parku przy Placu Rapackiego. Chodzi o park stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski. No i te konsultacje ruszają na dniach. Tak na przykład 21 maja o 17:30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, czyli w Książnicy Kopernikańskiej przy Słowackiego. Kolejne takie spotkanie będzie miało miejsce 30 maja. Będzie można podyskutować, dowiedzieć się na pewno tego, jak wygląda ta koncepcja, być może zaproponować coś od siebie. Jedno z pewnością już możemy przewidzieć: nie uda się zadowolić wszystkich, ale to też nic nowego. Polecamy gorąco, będziemy na pewno o tym spotkaniu jeszcze przypominać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Let's go.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnego raportu. Po nim jak zwykle informacje pogodowe, a bez pogody ani rusz, zwłaszcza przy takim piątku, więc nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
6: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
0: W piątek, 15 maja, na zegarach w Radiu Gra mamy już 8. Czas na kolejny raport.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Pogoda w regionie znowu może być dzisiaj niebezpieczna. Są kolejne alerty meteo dla Torunia i powiatu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza, że przez Kujawy i Pomorze przejdą dzisiaj burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ten pogodowy alert będzie ważny od 15 do 22.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
19: Za nami Dzień Strażaka. Ogólnopolskie święto ślubowanie przypadało 4 maja, to toruńskie 14. Wręczono nagrody, odznaczenia, awanse. Wczoraj mianowano również nowego komendanta PSP w Toruniu. Został nim starszy brygadier, magister inżynier Rafał Marasz.
16: Myślę, że komendant wojewódzki zauważył zaangażowanie i pracę, którą wnosiłem w Komendę Miejską w Bydgoszczy. No, z powodów takich, a nie innych, kolega Sławek musiał odejść na emeryturę. Chciał odejść na emeryturę. Jest taki etap w życiu. No i zostałem wyłowiony, że tak powiem. Zaufał mi komendant wojewódzki. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodę. Zobaczymy. Dobre rozwiązania przyniesiemy z Bydgoszczy, a te, które tutaj funkcjonują, na pewno przekażę również kolegom, którzy są za Wisłą.
19: Komendant Rafał Marasz zastąpił w toruńskiej straży brygadiera Sławomira Grudzińskiego.
20: 30 lat pracy służby minęło. Gdzieś kiedyś podejmuje taki moment taki, że trzeba podjąć decyzję, co dalej. Uważam, że jest to moment, który powinienem zdecydować, że tak. A że wybrałem taki idealny dzień, kiedy jest Dzień Strażaka w naszej komendzie. Chciałem się tak zawsze o tym marzyłem, żeby pożegnać się w tym dniu. Dlatego też ta uroczystość taka zupełnie odświętna z przekazaniem obowiązków komendanta miejskiego.
19: Zostawiam bardzo dobrą komendę z zaangażowanymi osobami, które chcą nieść pomoc wszystkim Torunianom, Polakom, ale jeździmy także za granicę, przypominał Grudziński.
1: To są wiadomości Radia Gra.
19: Teraz o poranku kultura. Wczoraj wystartował festiwal Kosmos Sztuki. Czekają na Was koncerty, wernisaże, spektakle czy potańcówka z muzyką Beatlesów, która odbędzie się jutro na terenie zajezdni tramwajowej przy Sienkiewicza w Toruniu.
21: Zaprosiliśmy zespół ze Słowenii, takich powiedzmy słoweńskich Beatlesów, którzy wyglądają jak Beatlesi, grają na starych instrumentach, nie wydziwiają, po prostu interpretują, wykonują te piosenki Beatlesów jeden do jeden. Czyli zobaczymy i usłyszymy na scenie największe hity Beatlesów w zajezdni MZK, na placu w zajezdni MZK. Przed sceną ustawiamy oczywiście wielki parkiet do tańca. No i to będzie kapitalna, myślę, potańcówka.
19: Mówił Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, organizator festiwalu Kosmos Sztuki. Start potańcówki jutro o 19. Teraz w porannym raporcie informacje z Polski i świata. Fragment rosyjskiej rakiety Sojus może przelecieć nad naszym krajem. Sytuację monitoruje Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej. Obiekt został wyniesiony w kosmos 23 maja z kosmodromu w Plesiecku. Jego przelot może przebiegać m.in. nad Europą, w tym właśnie nad naszym krajem. Okres wejścia w atmosferę to okres od 16 do 17 maja. Obiekt waży tonę, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę i spadną na Ziemię.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Zapraszam na raport sportowy, a w nim Żużel. Dzisiaj startuje szósta kolejka spotkań w PGE Ekstralidze. O 18:00 GKM Grudziądz podejmie Włókniarze Częstochowa. O 20:30 mecz Stal Gorzów kontra Falubas Zielonogóra. W niedzielę spotkania Unii Leszno z Motorem Lublin, a o 19:30 Betard Sparta Wrocław podejmie Press Toruń. Przedstawiono awizowane składy na ten mecz. Gospodarze stawiają na Kurca, Janowskiego, Kowalskiego. Pojedzie Biuli, Łaguta, Andersen i Kowolik. Skład Torunien prezentuje się następująco. Dudek, Lambert, Blydorn, Mikkelsen, Sejfudinow, Kawczyński i Duchiński. Dobre wieści w sprawie Patryka Budniaka, żużlowca Omegi Gniezno, który w weekend doznał makabrycznego wypadku podczas ligowego spotkania. 18-latek odzyskuje czucie w nogach, zaczyna reagować na kontakt z bliskimi. W ostatnich dniach zawodnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa i nóg. Teraz jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
19: 15 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Niewykluczone są także popołudniowe burze. Na niebie mają dominować chmury, warunki biometeo będą niekorzystne. Przed nami raczej pochmurny weekend w Toruniu z przelotnymi opadami deszczu. Termometry jutro i pojutrze pokażą maksymalnie kilkanaście stopni na plusie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-Yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
0: Piątek w kalendarzu, 15 dzień maja. Dziś mamy Światowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. To jeśli tylko decydujecie się na takie rozwiązanie, to o jednym pamiętajcie, żeby dobre błotniki były zamontowane z przodu i z tyłu. One mogą się dzisiaj przydać, jak jeszcze nie przed południem, to na przykład podczas powrotu z pracy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Gramy.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

O poranku w Radiu Gra w piątek piąteczek, a teraz temat, który pewnie nie tylko w piątek, ale jeszcze i w sobotę, i w niedzielę, i może w poniedziałek będzie chodził, jak to się mówi w internetach. Chodzi o nowy kontrakt Roberta Lewandowskiego i tę najbardziej prawdopodobną na tę chwilę opcję, czyli kierunek Arabia. 90 milionów euro mają oferować naszemu kapitanowi kadry. Oczywiście matematycy ściśli obliczyli już, ile to będzie na miesiąc, na dzień, na godzinę, na minutę i sekundę nawet. Skupmy się być może na stawce godzinowej. Robert Lewandowski według tych doniesień ma zarabiać 11 158 euro na godzinę, na rękę. I wiem, pewnie na niektórych zrobi to ogromne wrażenie i pewnie na lewym jeszcze kilka lat temu też by zrobiło wrażenie, ale wiadomo, jakie są czasy. Prąd poszedł w górę, benzyna drożeje, woda też w górę, gaz w górę i od razu czar pryska, radość jakby nieco mniejsza.

Piątek, piąteczek, tak to właśnie brzmi na antenie Radia Gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty, ale wcześniej jeszcze plany i doniesienia z konferencji Impact 26, na której między innymi mówiono o polskiej kolei, mówiąc wprost, i planach PKP Intercity na wielkie zmiany, na ogromne inwestycje i plany na to, aby w tym roku przewieźć 96 milionów pasażerów. Takie są założenia. No, pewnie chwilę to potrwa. Ale a propos tych inwestycji, no to tutaj też pojawia się w tej chwili zakontraktowanych 18 miliardów złotych u polskich dostawców taboru, a więc będą nowe wagony, będą nowe lokomotywy, kupujemy 42 nowe pociągi piętrowe, 300 nowych wagonów, pociągi hybrydowe, no hola, hola, hola, nie rozpędzajcie się za bardzo z tymi hybrydami albo pociągami piętrowymi, bo jeszcze dojdzie do tego, że człowiek, kupując bilet, będzie musiał składać deklarację. Czy przypadkiem nie ma lęku wysokości?

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra. I just...

Dobra nuta na tej fali na 88,8 FM w Radiu Gra w Toruniu. Uwaga, uwaga, bo teraz szansa. Nie wiem, może to będzie jedna z ostatnich, no bo coraz bliżej przecież do tego pierwszego toruńskiego finału indywidualnych Mistrzostw Polski. A być może to będzie jedna z ostatnich szans na zdobycie podwójnego biletu. Mam tutaj taki przed sobą teraz pięknego biletu na jutrzejsze kibicowanie na Motoarenie. Zawody startują o godzinie 19. Kto ma ochotę się wybrać, niech bierze telefon w dłoni, niech pisze do mnie 3002 SMS o treści gra i dalej udziela odpowiedzi na pytanie, które będzie dość proste, a dla kibica kibicki toruńskiego żużla na pewno nie będzie to trudne zadanie. Jak ma na imię ten aniołek piękny, który stoi przed Motoareną? Informowaliśmy o tym na naszej antenie, na portalu Gra.fm. Też jest odpowiedź na to pytanie. Proszę bardzo, kto zna, kto wie, niech pisze. Czekam, komu rozdać ten podwójny bilet na jutrzejsze zawody na Motoarenie. Do dzieła!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Gustavo Lima. Radio Gra.

0: Kygo, Save My Love, to już za nami w Radiu Gra. Do 9 pogramy jeszcze oczywiście między innymi Co ty tutaj robisz i elektryczne gitary. Za chwilę wjadą na pokład w Radiu Gra. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym

0: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
11: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
10: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
12: Super.
10: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
16: 15 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Niewykluczone są także popołudniowe burze. Na niebie mają dominować chmury, warunki biometeo będą niekorzystne. Przed nami raczej pochmurny weekend w Toruniu z przelotnymi opadami deszczu. Termometry jutro i pojutrze pokażą maksymalnie kilkanaście stopni na plusie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: To jest

0: Dobrze wam gramy o poranku w radiu. Gra o 9:00. Kolejne informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych. A teraz takie małe przemyślenie piątkowe. Rzucił mi się w oczy jeden nagłówek w dzisiejszej prasie. I może po prostu wam przeczytam i zróbmy taki mały eksperyment. Jest następczyni posła Litewki. I teraz nie wiem jak wy, ale ja jak zobaczyłem i przeczytałem, to pierwsze o czym pomyślałem, to że znalazła się osoba, która również będzie czyniła tak wiele dobrego każdego dnia, że będzie nam wskazywała inicjatywy, zbiórki, które warto wspomagać, że niemal za pstryknięciem palca będzie potrafiła opowiedzieć historię potrzebujących, żeby w kilkanaście, kilkadziesiąt minut zamykać zbiórkę i wysyłać kogoś na tak potrzebne leczenie. Ale nie, w tej historii chodziło tylko o to, żeby zająć miejsce posła Litewki w Sejmie. Wygląda na to, że zdecydowanie łatwiej w tej sferze będzie posła Łukasza Litewkę zastąpić niż w tym, co robił po pracy, po wyjściu z Sejmu Przywiejskiej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas informacje w raporcie. Mariusz Pucyło już w progach startowych. Najchętniej to pewnie już teraz by się ze mną zamienił na miejsce, ale nie, jeszcze chwilę, jeszcze momencik. Wiadomości zaraz, po nich też trochę o pogodzie. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltary!
7: Kto?
8: Woltary!
9: Woltary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
14: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Piątek w kalendarzu, 15 dzień maja i jest 9 w Radiu Gra. Czas na kolejne informacje w raporcie.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
5: trwa modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja w Toruniu. W najbliższy poniedziałek zmieni się organizacja ruchu w rejonie Ronda Honorowych Dawców Krwi. Chodzi o skrzyżowanie z ulicą Ligi Polskiej. Najważniejsza ze zmian będzie dotyczyć przejazdu ulicą Ligi Polskiej od strony Kaszczorka i Złotorii w kierunku Szosy Lubickiej. Dla pojazdów jadących od strony południowej będzie wprowadzony zakaz przejazdu przez rondo. Dla wszystkich pojazdów zostanie wprowadzony nakaz skrętu w prawo, a dojazd do Lubickiej będzie możliwy poprzez objazd przez rondo na ulicy Olimpijskiej.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Przed nami Run Toruń 2026, jedna z najważniejszych biegowych imprez w naszym mieście. To będzie druga odsłona tegorocznej trylogii toruńskich legend. Zaplanowano biegi na 5 km, 10 km oraz wyścigi dla dzieci. Te już jutro. Bieg główny na 10 km w niedzielę o godzinie 11 spod Galerii Przybroniewskiego. Ten na 5 km rozpocznie się pod motoareną o 12.15. Ilu biegaczy pojawi się na starcie?
19: Zaczynamy notować wreszcie frekwencje zbliżone do tych, które były przed pandemią. Wreszcie nasze biegi zaczynają rosnąć i to niezmiernie nas cieszy. Praktycznie 1800 osób na trasie, prawie wszystko wyprzedane, zostało parę pakietów.
5: Trasa Run Toruń będzie taka sama jak w zeszłym roku, a to daje szansę biegaczom na porównanie swoich wyników.
19: Dokładnie taki jest zamysł, żeby można było porównać swoje wyniki z poprzednich lat. Natomiast zauważyliśmy już też pewne głosy od zawodników, że fajnie byłoby trasę zmienić. Pomyślimy na tym w przyszłym roku. Być może zbliżymy się troszeczkę bardziej do starówki.
5: Mówił organizator Maciej Kwiatkowski. Cały harmonogram biegu Run Toruń oraz trasy poszczególnych wyścigów znajdziecie na stronie internetowej Gra FM. Był sport, teraz kultura. Wczoraj skończył się majowy boom poetycki, ale to nie oznacza, że to tej wiosny koniec wydarzeń w toruńskiej odnowie. Dziś Akademicki Klub zaprasza na wystawę Między Materią a Światłem.
20: To nowa wystawa w Galerii Dworzec Zachodni, która rozpocznie się wernisażem 15 maja. To wystawa twórczości Doroty Grynczel, artystki, której twórczość stanowi subtelne, ale też wyraziste spotkanie malarstwa sztolugowego z tkaniną unikatową. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie.
5: Mówił Roman Tondel, dyrektor odnowy. Do Torunia wróci wkrótce TEDx. W odnowie zobaczymy również musical Jesus Christ Superstar. O tych wydarzeniach będziemy mówić w kolejnych raportach. I jeszcze kulturalne sprostowanie. Potańcówka z muzyką The Beatles w zajezdni tramwajowej MZK odbędzie się już dzisiaj, a nie jutro, jak mówiliśmy w raporcie o godzinie 8. Wydarzenie organizowane w ramach festiwalu Kosmos Sztuki wystartuje o 19:00, dziś w piątek 15 maja.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Wor w zakonie w rękach policji. Władimira D. zatrzymano dzięki wspólnej akcji CBŚP, ABW i Straży Granicznej. Mężczyzna ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie. Status wysokiego rangą członka organizacji przestępczych w krajach wchodzących w skład ZSRR uzyskał w 1982 roku.
21: W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizacji i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Za Władimirem D. Interpol wysłał tak zwaną zieloną notę. Stanowi ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Niebawem ma być deportowany.
5: Mówił Krzysztof Zasada.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: To będzie wiosenny, pochmurny dzień w Toruniu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia tak 14-15 stopni. Ma dzisiaj padać i MGW zapowiada także burze. Alerty meteo dotyczące wyładowań atmosferycznych będą ważne od 15. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: To już wszystko ode mnie na dziś. Pięknie dziękuję. Kłaniam się i dobre dwie informacje. Ta druga trochę lepsza od tej pierwszej. Pierwsza jest taka, że ponownie usłyszymy się jutro z samego rana, a ta druga zdecydowanie lepsza, że w poniedziałek to się w komplecie porankowym usłyszymy. Czytaj, Oliwia wraca. Taki to będzie poniedziałek, a więc warto czekać nawet na poniedziałek tym razem. Piotr Kolszowski, dziękuję, do usłyszenia, a niektórym może nawet do zobaczenia. Cześć, pa, pa.
3: Radio Gra.

kibice futbolu na pewno znają to powiedzenie: piłka nożna, spać nie można. To ja wymyśliłem swoje: po tenisie krótko śpi się. No, wczorajszy mecz Igi Świątek zakończył się dopiero w okolicach pierwszej. No, finału nie będzie, ale spokojnie, niedługo French Open. Dzień dobry, witajcie, zapraszam do pierwszej. Zapraszam na naszą przedpołudniówkę. Tu Radio Gra, Mariusz Pucyło. Za chwilę jedziemy dalej, za chwilę Clean Bandit, Zara Larsson i Symfony.

0: wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Sophie Ellis Bextor i Bob Sinclair, ich wspólne działko Rock With You w Radiu Gra. Jeżeli lubicie muzykę na żywo, to mam fajną atrakcję. Jutro w Toruniu startują bezpłatne fortepianowe koncerty na placu 4 czerwca 1989 roku. A jutro występ uświetni sam Sławek Uniatowski. Także zacny początek tej akcji. Street Piano, tak to się nazywa. Startuje jutro o godzinie 19. Potem będzie okazja usłyszeć jeszcze m.in. Jana i Joannę Gębale, a także zespół Slavic Voices. U nas do 10 jeszcze m.in. Lanbery i Alphaville. Już za chwilę po prognozie pogody dla Torunia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: Lampa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealnym obrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
11: Po reklamie.
12: To będzie wiosenny, pochmurny dzień w Toruniu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia tak 14-15 stopni. Ma dzisiaj padać i MGW zapowiada także burze. Alerty meteo dotyczące wyładowań atmosferycznych będą ważne od 15. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
13: To jest Radio Gra.

Swifties czekają na ślub Taylor Swift, ale tu coraz więcej niepewności. Oczywiście, niepewna jest data, ale teraz okazuje się, że także miejsce jest niepewne. Mówiło się o Rhode Island, ale to już podobno pieśń przeszłości. Z nowych plotek wynika, że ślub odbędzie się w Nowym Jorku. Data nieznana, miejsce nieznane. No ja się martwię, jak ci biedni goście tam dotrą. A my gramy dalej teraz Cut and Move.

0: Lanberry w Radiu Gra, a kalendarz przypomina ciekawą datę. Dokładnie 75 lat temu, w roku 1951, w Pradze, w czeskiej Pradze, otwarto pierwszą na świecie izbę wytrzeźwień. No, aż dziwne, że nie w Rosji.
1: Radio Gra.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: Pora na raport o 10, czyli wszystkie najnowsze wiadomości z naszego regionu, z Polski i ze świata, a także na prognozę pogody.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Duża zmiana w toruńskiej straży. Nowym komendantem Komendy Miejskiej PSP w Toruniu został oficjalnie starszy brygadier magister inżynier Rafał Marasz. Do tej pory pracował w Bydgoszczy, teraz przenosi się do Grodu Kopernika.
4: Zaufał mi komendant wojewódzki i mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodę. Zobaczymy. Dobre rozwiązania przyniesiemy z Bydgoszczy, a te, które tutaj funkcjonują, na pewno przekażę również kolegom, którzy są za Wisłą.
3: Mówił Rafał Marasz, który swoje obowiązki przejął oficjalnie wczoraj podczas Święta Toruńskich Strażaków.
4: To jest taka kulminacja całego roku. To jest podkreślenie naszych dokonań, podkreślenie męstwa, odwagi pań i panów, którzy na co dzień oddają swoje życie po to, żeby nam wszystkim było lepiej. To jest taki szczyt nagród, odznaczeń, ukoronowanie tego wszystkiego, co przez cały rok nasi dzielni strażacy robią.
3: Dodajmy, że Marasz na stanowisku komendanta PSP w Toruniu zastąpił brygadiera Sławomira Grudzińskiego.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu zaprasza na dzień otwarty w zajezdni tramwajowej, który odbędzie się jutro przy Sienkiewicza. Rodzinny festyn zaplanowano pod hasłem Załaduj się dobrą energią. Od 11 do 14 na uczestników zabawy czeka moc atrakcji, będzie zwiedzanie zajezdni, wizyta w Muzeum Pamięci Toruńskich Tramwajów, pojawi się symulator jazdy autobusem czy koło fortuny z nagrodami. W zajezdni zaparkuje także jeden z autobusów elektrycznych MZK, który na czas festynu zamieni się w bar. A dziś też w zajezdni przy Sienkiewicza w ramach festiwalu Kosmos Sztuki zaplanowano potańcówkę w rytmie piosenek The Beatles. Start o 19.
0: Wiadomości z regionu.
3: Kontenery na tekstylia to nie śmietniki, przypomina podtoruńska gmina Lubicz. W ostatnim czasie w niektórych miejscowościach, w tym w Lubiczu Dolnym czy Krobi, pojemniki są zapychane zniszczonymi rzeczami, a obok nich stawiane są inne, głównie gabarytowe odpady.
5: Gmina zaznacza, że takie działania utrudniają odbiór tekstyliów, to też dodatkowe koszty. Kontenery na tekstylia to pojemniki wyłącznie na rzeczy, które mogą dostać drugie życie. Tam powinniśmy wrzucać czyste ubrania czy buty, które nadają się do dalszego użytkowania. Jeśli chodzi o znoszone buty czy podarte i poplamione ubrania, to, jak podają urzędnicy, pojedyncze sztuki mogą trafić do pojemników na odpady zmieszane. Władze gminy apelują także o kontakt do mieszkańców, którzy zauważą osoby podrzucające do kontenerów spore ilości odzieży, na przykład podjeżdżające busem.
3: Tematem zajmowała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz w raporcie informacje ogólnopolskie. IMGW ostrzega, dzisiaj w kraju może zagrzmieć. Burze pojawią się przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na tym nie koniec, bo eksperci od pogody prognozują, że od dziś do niedzieli może intensywnie padać.
6: Tych opadów może być znacząco dużo, bo tutaj do 90 nawet niewykluczone, że do 100 mm przez cały okres weekendu. W piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy, północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie.
3: Mówiła Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A o szczegółowej prognozie pogody na piątek tylko dla Torunia powiemy już za moment.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
3: Niekorzystne warunki biometeo, 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, możliwy deszcz. Tak prezentują się prognozy pogody dla Torunia na piątek. Wieje umiarkowany, choć momentami nieco silniejszy wiatr. Barometry w Grodzie Kopernika pokazują 994 hektopaskale. Przed nami raczej pochmurny weekend w mieście. Na powrót tej cieplejszej odsłony wiosny i dwudziestki na termometrach musimy jeszcze poczekać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
2: Radio Gra wita po 10. Ja się nazywam Mariusz Pucyło, ale chciałbym przedstawić jeszcze kogoś.
9: Panowie, pozwolą, moja żona
1: Zofia!
2: Zofia dzisiaj obowiązkowo. Dzisiaj imieniny Zofii, dzisiaj zimna Zośka. Pozdrawiamy wszystkie Zofie, Zośki, Sofie i Zosieńki.

0: zespół ABBA, chyba najsłynniejszy zwycięzca festiwalu Eurowizji. Finał jutro, a tam oczywiście nasza reprezentantka. Ja mam teraz taką przyrodniczą ciekawostkę, a te są najfajniejsze, kochamy zwierzęta. Jeszcze niedawno, czytam, obecność bobra nad morskim okiem była traktowana jak przyrodnicza ciekawostka i w zasadzie sensacja. Zwierzę pojawiło się w miejscu, które wydawało się dla tego gatunku wyjątkowo trudne, wysoko w Tatrach, w surowych warunkach, przy jednym z najbardziej znanych górskich jezior w Polsce. Co więcej, bobry nad morskim okiem doczekały się potomstwa, doczekały się młodego. Jest mały boberek. Myślę, że ma spore szanse na to, żeby stać się maskotką tego miejsca. No trzeba by tylko jakoś go nazwać. Jest takie jedno dobre imię dla bobra. Jeremy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
12: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Z radia gra aż trudno usiedzieć. Pointer Sisters, I'm so excited. I myślę tutaj o tańcu, ale także o jakichś sportach, bo myślę, że to jest dobre sportowe tempo, na przykład do biegania. No to a propos, rusza Run Toruń 2026. Niedziela, 17 maja, czyli już pojutrze okazja, żeby pobiegać. To wszystko w ramach drugiej odsłony tegorocznej trylogii toruńskich legend. I tak, bieg główny na 10 km w niedzielę właśnie o 11 spod Galerii Plaza, na 5 km spod Moto Areny o 12.15, ale wcześniej w sobotę biegają dzieciaki. Najmłodsi będą się ścigać jutro od 16 do 17 przy Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza również, a wybiegając w przyszłość, trzecia odsłona tegorocznej trylogii toruńskich legend odbędzie się 18 października, czyli późno, czyli daleko, więc jeżeli biegać, to jutro i pojutrze.

Rakiety pełne energii w Radiu Gra 24/7. A dzisiaj po 12 oczywiście życzenia urodzinowe. Już sprawdziłem listę znaków. Hity pełne energii w Radiu Gra 24/7. A dzisiaj po 12 oczywiście życzenia urodzinowe. Już sprawdziłem listę.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
9: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: Po reklamie.
23: Niekorzystne warunki biometeo, 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, możliwy deszcz. Tak prezentują się prognozy pogody dla Torunia na piątek. Wieje umiarkowany, choć momentami nieco silniejszy wiatr. Barometry w Grodzie Kopernika pokazują 994 hektopaskale. Przed nami raczej pochmurny weekend w mieście. Na powrót tej cieplejszej odsłony wiosny i dwudziestki na termometrach musimy jeszcze poczekać.

Born with a Broken Heart i Damiano Dawid w Radiu Gra, a ja jeszcze na moment wrócę do trylogii toruńskich legend, czyli Run Toruń Plaza 2026, bo to wydarzenie wiąże się także z utrudnieniami w ruchu w kilku częściach miasta w najbliższą niedzielę. Największe mogą wystąpić na szosie bydgoskiej, bo biegacze będą poruszać się południową jezdnią w stronę Torunia, przeciwnie do standardowego kierunku ruchu pojazdów. Dalej trasa poprowadzi przez Przybyszewskiego, Park Miejski, Rybaki, Bulwar Filadelfijski oraz Błonia Wiślane. A więcej lokalnych informacji prosto z Torunia, oczywiście w raporcie o 11:00, już za kilka minut.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
15: Nasz

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Gra, mamy 11:00. Zapraszam na najnowsze wydanie raportu, a potem gramy dalej. Potem Whitney Houston.
10: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Biegacze opanują Toruń. Pojutrze odbędzie się jedna z największych ulicznych imprez w naszym mieście. Przed nami Run Toruń 2026. Przygotowano dwa dystanse na 5 i 10 kilometrów.
11: To druga odsłona tegorocznej trylogii toruńskich legend.
12: Dokładnie tak. Ta jest pod hasłem Legenda o dzwonie Tubadei. Ten też dzwon będzie ładnie odwzorowany na medalu. Tak chcemy robić, chcemy opowiadać toruńskie legendy. Przy każdej edycji jakaś inna legenda. Poprzedni bieg mieliśmy 8 marca. Tam były dwa dystanse 5 i 10 kilometrów. Kolejne pod koniec października. Półmaraton, maraton i bieg na piątkę.
10: Mówił nam organizator Run Toruń Maciej Kwiatkowski. Najbliższe biegi odbędą się w niedzielę. Bieg główny na 10 kilometrów wystartuje spod galerii Przybroniewskiego. Ten na 5 kilometrów rozpocznie się pod motoareną o 12:15. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w ruchu w okolicach bydgoskiego przedmieścia.
4: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Budowa sieci centrów międzypokoleniowych, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w regionie, modernizacja Muzeum Podróżników w Toruniu. To tylko niektóre z inwestycji w naszym województwie, jakie otrzymały w ostatnich dniach dofinansowanie z Unii Europejskiej. Do regionu popłynie ponad 60 milionów złotych na realizację pomysłów wartych ponad 100 milionów. Byliśmy na podpisaniu umów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Co zmieni się w gminie Zbiczno?
13: Będziemy budować przedszkole w Pokrzydowie w gminie Zbiczno i może wydawałoby się, że ona jest niepotrzebna ze względu na to, co się dzieje z demografią w naszym kraju, ale Pokrzydowo to jest taki przypadek, gdzie nam się wprowadza coraz więcej młodych ludzi, powstają osiedla, za tym idą dzieci i przedszkole jest nam potrzebne. Przygotowujemy się na 3 oddziały, które na pewno będą pełne dzieci już od przyszłego roku szkolnego i plus jeden oddział dodatkowy na wszelki wypadek. I oczywiście przedszkole będzie budowane w takiej formie, że nie wykluczamy za 10, za 15 lat, gdy tych dzieci zabraknie, będziemy to przekwalifikowywać być może na potrzeby seniorów.
10: Mówiła na spotkaniu w Toruniu Magdalena Golubska, wójt gminy Zbiczno.
4: Wiadomości z regionu.
10: Przed nami Festiwal Zapomnianych Kultur. Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbędzie się pod hasłem Kryształy Pamięci i przypomni historię i społeczne dziedzictwo fabryk w Chełmży i Unisławiu. Festiwal ma na celu ożywienie wspomnień, odbudowanie dawnych więzi i podkreślenie wpływu cukrowni na lokalną tożsamość. Jutro festiwal zagości w Chełmży.
14: Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, a zaczniemy otwarciem festiwalu na terenie cukrowni. Pójdziemy wspólnie paradą z orkiestrą Dentą, która też kiedyś była orkiestrą podlegającą pod cukrownię. Była to orkiestra cukrownicza. Wiele atrakcji odbędzie się też w Domu Kultury. Przygotowaliśmy szereg warsztatów, oczywiście z cukrem w roli głównej.
10: Mówił Tymon Cichocki, specjalista do spraw zarządzania projektami w Chełmżyńskim Domu Kultury. Pojutrze festiwal przeniesie się z kolei do Unisławia. Festiwal Zapomnianych Kultur organizuje Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Wizyty na stacjach benzynowych w ten weekend będą przyjemniejsze, tankowanie ma być tańsze. Ceny hurtowe w rafineriach lecą w dół, a to może się przełożyć na ceny maksymalne. Za 95 i olej napędowy powinniśmy płacić kilka groszy mniej. Czekamy na przedłużenie rządowego pakietu obniżek cen paliw. Dzisiaj wygasają rozporządzenia obniżające podatek VAT oraz akcyzę. Rząd zapewniał, że przedłuży rozwiązania do końca maja.
0: To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków, w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację.
10: Mówił minister energii Miłosz Motyka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdą dzisiaj burze. Są kolejne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego. Będą ważne od 15 do 22. W tych godzinach możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj w Toruniu 14 stopni. Warunki biometeo będą niekorzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: Ale mamy dzisiaj długą listę świąt. 15 maja, między innymi Międzynarodowy Dzień Rodzin, Światowy Dzień Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania, Patronalne Święto Rolników oraz Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Że ja się dopiero teraz o tym dowiaduję, no zawsze z opóźnieniem. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 11. Witajcie w piątkowe jeszcze przedpołudnie. Rozkręcamy ten dzień na początek tej godziny. Whitney Houston, How will I?

0: Zespół Rembrandts w radiu gra Baby. Pamiętacie tego robota, którego mieliśmy okazję gościć? Robota, który między innymi zasłynął za sprawą filmiku, w którym gonił dziki po polskich ulicach. Cały świat oglądał ten filmik. Edward Warchocki będzie miał swojego następcę. Chiny właśnie prezentują nową serię robotów. Większych, wyższych, no i podobno oczywiście lepszych, ale także droższych. Co więcej, to jest robot załogowy. Człowiek może siedzieć w jego wnętrzu w takiej specjalnej kabinie. No tyle, że za robota trzeba zapłacić 650 tysięcy dolarów, czyli na nasze jakieś 2 300 tysięcy złotych. No ktoś powie, drogo, jeny, jak drogo, to się nigdy nie przyjmie. No to ja przypomnę, że kalkulator też kiedyś był bardzo drogi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
4: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
5: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lat

0: premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

słyszę Michaela Jacksona, to aż zaczynam chodzić do tyłu. Michael Jackson i Billie Jean w Radiu Gra. A propos chodzenia, przychodzi weekend, czyli sporo okazji, żeby wyjść, zobaczyć coś ciekawego. Mam dwie dzisiejsze propozycje z Centrum Jordanki. O godzinie 18 spektakl Teatru Wierszalin, Turlaj Groszek. To jest legendarny spektakl i to jest jego remake 2025, czyli odświeżona wersja. Troszkę później o 19 w sali koncertowej Symfonia Talentów wystąpią najlepsi uczniowie zespołu szkół muzycznych w Toruniu, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, a dyrygował będzie Przemysław Fugajski. Radio G-

0: Martin Solveig, hello w Radiu Gra, a za chwilę zaśpiewa nam Bonnie Tyler, która ostatnio podupadła na zdrowiu, przebywa w szpitalu w portugalskim Faro, gdzie mieszka. No i mam świeży komunikat wydany wczoraj. Stan Bonnie Tyler jest poważny, ale stabilny. Także miejmy nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory,

0: Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
8: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
9: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Po reklamie.
14: Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdą dzisiaj burze. Są kolejne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego. Będą ważne od 15 do 22.

0: W tych godzinach możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj w Toruniu 14 stopni. Warunki biometeo będą niekorzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: Club Karma Chameleon przed 12, a po 12 oczywiście sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Przypomnę, 75 lat kończy legendarny polski dziennikarz i komentator sportowy Dariusz Szpakowski.
1: Kimpembe. W bramce z numerem szczęsnym.
0: Za takie wpadki też go kochamy. Za chwilę 12, najnowszy raport i prognoza pogody. Potem gramy dalej na początek kolejnej godziny Roxana Węgiel.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Torimpex. Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Zapraszam na raport o 12. Sprawdzimy też nowiutką prognozę pogody.
3: Są kolejne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego. Od informacji z IMGW rozpoczynamy raport w południe. Michał Mrozek, dzień dobry. Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdą dzisiaj burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ten alert będzie ważny od godziny 15 do 22. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prawdopodobieństwo wystąpienia burz na Kujawach i Pomorzu wynosi 80%.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Teraz informacje ze świata czarnego sportu. Do Torunia przyjadą najlepsi polscy żużlowcy. Jutro na MotoArenie zaplanowano inaugurację tegorocznego cyklu indywidualnych mistrzostw Polski. Na starcie zobaczymy na pewno dwóch żużlowców Press Toruń: Patryka Dudka, broniącego tytułu z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę na te zawody. Rezerwowymi są Mikołaj Duchiński i Bartosz Derek. Plany wszystkim będzie chciał zapewne pokrzyżować najbardziej utytułowany w stawce Bartosz Zmarzlik.
4: Nie wiem, gdzie tutaj, gdzie jest problem w cudzysłowie. Bartek faktycznie w czasie naszej kadencji, bo to jest trzeci rok współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, indywidualnym mistrzem Polski nie został, a w tym czasie był dwukrotnym mistrzem świata. To pokazuje, że może nie wiem, może faktycznie w tym krajowym podwórku czasami bywa trudniej, że ta rywalizacja na przestrzeni trzech rund może dać więcej manewrów i pola manewru właściwie do jakichś niespodzianek. Bo faktycznie dwa lata temu Maciej Janowski to w Lublinie ten tytuł wyrwał, nie będąc faworytem. Rok temu Patryk Dudek, świetna forma. W tym roku Bartek, no wiadomo, znowu będzie faworytem, ale myślę, że patrząc na grono zawodników, którzy mają świetną formę, no daje to gwarancję ciekawych zawodów i udanego cyklu. Także myślę, że ta rywalizacja może cały czas napędzać i dawać dużo energii, co będzie tylko z korzyścią dla kibiców.
3: Mówił Karol Lejman, prezes firmy One Sport, będącej promotorem indywidualnych mistrzostw Polski. Start zawodów na MotoArenie w Toruniu jutro o 19:00. Druga odsłona IMP odbędzie się 4 lipca w Bydgoszczy. Finał 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Dzieje się na drogach.
3: Trwają pierwsze prace na Olsztyńskiej w Toruniu. Rusza rozbudowa wylotówki z miasta. Na razie roboty prowadzone są poza jezdnią. W rejonie pojawiły się znaki ostrzegawcze oraz informujące o ograniczeniu prędkości. Drogowcy pracują nad tymczasową organizacją ruchu na Płockiej oraz na skrzyżowaniu Skłodowskiej Kirii i Chrzanowskiego. Zmienione w przyszłych tygodniach będzie także pierwszeństwo na skrzyżowaniu Ukośnej i Zakątek. Inaczej pojedziemy ceramiczną. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, przypomnijmy, jak wygląda zakres prac na Olsztyńskiej.
5: Umowa dotyczy przebudowy Olsztyńskiej na odcinku od Czekoladowej do granicy administracyjnej miasta. Przebudowany zostanie blisko 2-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 15. Ulica Olsztyńska zyska dwa pasy ruchu w każdą stronę, szerokie chodniki oraz ścieżki rowerowe. W ramach inwestycji powstaną także wiadukt nad torami kolejowymi, przepust na Strudze Toruńskiej, drogi serwisowe, ekrany akustyczne, oświetlenie i rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Teraz w raporcie informacje ze świata. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Nie żyją 24 osoby. Od wczoraj trwa akcja ratownicza w zniszczonym bloku.
6: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzu. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
3: Mówił Krzysztof Zasada. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: 14 stopni pokazały termometry w Toruniu i cieplej już dzisiaj nie będzie. Przed nami taki chłodniejszy i pochmurny weekend w naszym mieście. Jutro i pojutrze może być tylko nieznacznie cieplej. Warunki biometeo są niekorzystne. Dzisiaj może momentami nieco silniej powiać. Niewykluczony deszcz i popołudniowa burza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Doinformowani, zaczynamy popołudnie z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, witajcie, dzięki, że spędzacie ten dzień razem z nami. Przypomnę, dzisiaj piątek, 15 dzień maja, imieniny świętują Zofia, Nadzieja i Izydor. Tak, tak, dzisiaj zimna Zośka.

0: Aleksandra w Radiu Gra. Hi, mówimy wszystkim, którzy dzisiaj mają urodziny. Ten dzień świętujecie razem z Dariuszem Szpakowskim. Nasz komentator sportowy kończy dzisiaj 75 lat.
1: Juventusu w tej edycji mistrzów nie strzeliła żadnej głowy bramką.
2: Koniec mecz. Jak się nie ma lubi tego, co się lubi, to się lubi, co się ma.
0: No można by cytować jeszcze wiele takich wpadek, ale przyznajcie, nikt na meczach nie robi takiego klimatu jak on. 73 lata kończy Mike Oldfield. Mike Oldfield kończy 73 lata, a znakomity polski aktor Jan Frycz jest o rok młodszy. W roku 1987 urodziła się Ania Starmach, kucharka i jurorka Masterchefa. Kończy dzisiaj 39 lat. No to teraz horoskop w dłoń. Charakter człowieka dziś urodzonego wymyka się wszelkim regułom, jest bowiem nieszablonowy i trudno jest go jednoznacznie określić. No i wiemy wszystko, a jednocześnie nic. Za chwilę w prezencie dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny, Eben i Hertz.
3: Reklama. To nie może być przypadek.
4: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto...
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

Takich muzycznych atrakcji u nas nie brakuje. Urszula w Radiu Gra, a teraz atrakcje na mieście. Gdzie pójść, czego posłuchać, jak się bawić? Dzisiaj w zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu odbędzie się potańcówka z muzyką Beatlesów, a grać będzie słoweński zespół Help, a Beatles Tribute. Podobno jeden z najlepszych. No i ważne, wstęp jest wolny. Ania Wyszkoni w ramach trasy koncertowej 30 lat w Toruniu jutro, 16 maja. Miejscówka to Centrum Jordanki. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Trzy dekady na scenie, wiele przebojów i tych znanych z repertuaru zespołu Łzy i tych z kariery solowej. No i jeszcze propozycja na niedzielę, też Centrum Jordanki, trochę bardziej na poważnie, Tianyao Liu w Toruniu. Laureatka czwartej nagrody na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Fryderyka Chopina. W repertuarze nie tylko Chopin, ale także m.in. Wesołoski i Ravel. Jak słychać, jest w czym wybierać.

0: Maroon 5 w radiu gra. Dzisiaj zimna Zośka i ciągną się te zimne dni w tym tygodniu. Kiedy będzie lepiej? No powolutku zaczyna się to poprawiać. Jutro w Toruniu 17 stopni, a w przyszłym tygodniu we wtorek nawet 21, w środę jeszcze cieplej. Także no trzeba tylko troszkę poczekać. A pogoda na dziś już za momencik.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: Energii.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią

0: Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu u siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: 14 stopni pokazały termometry w Toruniu i cieplej już dzisiaj nie będzie. Przed nami taki chłodniejszy i pochmurny weekend w naszym mieście. Jutro i pojutrze może być tylko nieznacznie cieplej. Warunki biometeo są niekorzystne. Dzisiaj może momentami nieco silniej powiać. Niewykluczony deszcz i popołudniowa burza.
13: To jest Radio Gra.

0: bardzo przyjemny kawałek, który firmuje Alan Walker, Heart of Mind w Radiu Gra. Więcej takich przyjemnych kawałków dzisiaj przez całe popołudnie i przez cały weekend, także pamiętajcie o nas i w sobotę, i w niedzielę. Ja zapraszam jutro od 12:00, jutro muzycznie, filmowo, serialowo. O, już proszę bardzo, mam dobrą wiadomość dla fanów seriali. Powróci z Archiwum X w nowej formule i w nowej obsadzie. Więcej serialowych i filmowych ciekawostek oczywiście jutro po południu. Zapraszam, Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się. Do pierwszej jeszcze między innymi Pitbull z Christiną Aguilerą i już teraz Stachurski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
2: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Wejdźcie w Enalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: To jest piątkowe popołudnie z Radiem Gra. Jest 13, a to czas na kolejny raport, czyli wiadomości z miasta, kraju i świata.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja. W najbliższy poniedziałek zmieni się organizacja ruchu w rejonie Ronda Honorowych Dawców Krwi w Toruniu. Chodzi o skrzyżowanie Konstytucji z Ligi Polskiej. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, najważniejsza ze zmian będzie dotyczyła przejazdu ulicą Ligi Polskiej od strony Kaszczorka i Złotorii w kierunku Szosy Lubickiej. Dla pojazdów jadących od strony południowej będzie wprowadzony zakaz przejazdu przez rondo. Pojawi się nakaz skrętu w prawo, a dojazd do Szosy Lubickiej będzie możliwy poprzez objazd przez rondo na ulicy Olimpijskiej.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Jak powinien wyglądać plac przy Alei Świętego Jana Pawła II, czyli w okolicach Placu Rapackiego i pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego? To temat kolejnych miejskich konsultacji, które wystartują w najbliższy poniedziałek. Więcej o tym wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
4: Urzędnicy chcą porozmawiać o planowanych zmianach, wysłuchać uwag i pomysłów. Wiadomo, że projekt dotyczy uporządkowania przestrzeni placu, wprowadzenia nowych nasadzeń czy montażu ławek.
3: Kasiu, jak wziąć udział w konsultacjach?
4: To m.in. dwa otwarte wydarzenia. W czwartek, 21 maja w Książnicy Kopernikańskiej oraz w sobotę 30 maja to z kolei spacer tematyczny. Dodatkowo dostępna jest ankieta elektroniczna. Można też wysłać maile czy przesyłać uwagi za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Konsultacje potrwają miesiąc.
3: Zmieniamy temat. Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach kolejny raz będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. Pojutrze przejadą na swoich maszynach z Bydgoszczy do Torunia, by zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
5: Z Bydgoszczy ruszymy do Torunia, cały czas utrzymując szyk i tempo paradowe. Tam przejedziemy przez Starówkę, gdzie liczymy, że przywita nas nasz kolejny patron, czyli prezydent Torunia. I na bulwarze filadelfijskim, który tego dnia będzie zamknięty, będzie już finał. Tam kolejne prelekcje, tam nasi partnerzy wystawią m.in. krzepiącą kawę, zapowiadają się również barberzy, którzy będą strzygli naszych uczestników i przede wszystkim kolejne sesje zdjęciowe i kolejne pytania i odpowiedzi, bo po to się właśnie zbieramy.
3: Mówił Marcin Leśniewski, organizator parady. Teraz kultura. Książnica Kopernikańska zaprasza na spotkanie z jednym z najwybitniejszych twórców literatury polskiej, Andrzejem Stasiukiem. Pisarz opowie o swojej nowej książce Rzeka Dzieciństwa.
6: O powrocie do przeszłości, do krainy dzieciństwa, o płynięciu pod prąd, o przekraczaniu granic i stanu świadomości, o aktywnym zaangażowaniu się w pomoc humanitarną w Ukrainie.
3: Na spotkanie zapraszała dr Magdalena Geraga z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, która poprowadzi rozmowę. Start spotkania o 18:00. Wstęp jest wolny.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Do 3 razy sztuka Sejm uchwalił kolejną ustawę o rynku kryptoaktywów. 2 poprzednie zostały zawetowane przez prezydenta. Jaka jest szansa, że tę ustawę Karol Nawrocki podpisze?
7: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów,
3: mówił Jakub Rybski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
3: Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty meteo dotyczące burz w regionie. Będą one ważne aż do godziny 22:00. Na toruńskim niebie mają dominować chmury, niewykluczona również wiosenna burza oraz intensywne opady deszczu. Termometry pokazały 14 stopni i cieplej już dzisiaj w naszym mieście raczej nie będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
2: Hasło na tu i teraz brzmi: oby do weekendu, panie panowie. Kłaniam się, dzień dobry, po 13:00 w piątek po południu, a to robi różnicę, bo to będzie weekend, w którym dziać się będzie naprawdę sporo w naszym mieście. I o tym też was będę przekonywał do 18:00. Marcin Misiewski, dzień dobry, polecamy się.

Tak dla was gramy z dobrą energią w Radiu Gra Tell Me Why, Emna na piątek i to robi od razu różnicę. No właśnie, piątek, czyli już jesteśmy bardzo blisko weekendu, a dziać się będzie całkiem sporo, no więc będą zaproszenia między innymi na dzisiejszą potańcówkę z muzyką The Beatles w ramach Kosmosu Sztuki, to w serwisie Radio Gra poleca. Polecam też fragment rozmowy, do której wrócimy dzisiaj z byłym prezydentem miasta Michałem Zaleskim, którego pytaliśmy, czy czegoś żałuje, czy nie żałuje, no i czy będzie kandydował na kolejny raz na urząd prezydenta. Tej odpowiedzi poszukamy dzisiaj tego popołudnia, więc proszę pozostać z nami. Już zapraszam na dłuższą rozmowę na niedzielę, którą przeprowadził Michał Mrozek. Poza tym będzie także o żużlowcach. W końcu jutro IMP, pierwsza odsłona i ostatnie bilety na te żużlowe emocje także będę miał dla was dziś po południu. Będzie też nasza sonda, jak codziennie. Już teraz się polecamy. No i gramy dobrze, z dawką energii.

0: Gotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Wow, ale masz wypieki.
2: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
1: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
2: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Dziś 15 dzień maja w kalendarzu, a to oznacza, że dotarliśmy do połowy miesiąca, w którym to młodzi ludzie, najpierw maturzyści, a później ósmoklasiści, no, podchodzili do swojego najważniejszego w życiu egzaminu, pierwszego poważnego. Przed tymi drugimi jeszcze kilka, od chociażby właśnie sama matura, jeżeli tak się zdecydują. I a propos tych drugich, czyli ósmoklasistów, jakie mają wrażenia po egzaminach? Posłuchajmy.
1: Językiem polskim byłem bardzo zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się lektury, która jest lekturą dodatkową. Matematyka w sumie była dosyć przyjemna, o wiele łatwiejsza od polskiego. Angielski również był bardzo fajny i chyba będę mieć 89%.
2: Na polskim był na pewno największy stres, bo jednak to był pierwszy ten prawdziwy egzamin. Automateusz, no nie powiem, troszkę tutaj zmiótł z planszy połowę ósmoklasistów, aczkolwiek z polskiego liczę na naprawdę ponad 80%. Z matematyki liczę na 50% plus, a z angielskiego jedno zadanie zrobiłam źle i będzie 98%.
0: Czyli będzie dobrze. 3 lipca oficjalnie młodzi ludzie poznają swoje wyniki tych egzaminów. Trzymamy za was kciuki.

0: 15-16 stopni w weekend w Toruniu, cieplej, czyli powyżej 20 zrobi się w naszym mieście dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Szczegóły meteo na najbliższe godziny na piątek, który może być dyskusyjny pogodowo za chwilę u nas. Pozostańcie, będzie też Siri i będzie też Bon Jovi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 zł.

0: tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
3: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
4: Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty meteo dotyczące burz w regionie. Będą one ważne aż do godziny 22. Na toruńskim niebie mają dominować chmury, niewykluczona również wiosenna burza oraz intensywne opady deszczu. Termometry pokazały 14 stopni i cieplej już dzisiaj w naszym mieście raczej nie będzie.
1: To jest Radio Gra.

0: James Blunt, panie panowie w Radiu Gra, na chwilę przed godziną 14, a my poznaliśmy wczoraj kolejnych artystów, którzy zameldują się we wrześniu na Nadzie Igo. Facet o wyjątkowym głosie i charyzmie na scenie, do tego Liwka, która ostatnio podbijała listy przebojów chociażby z PZ-em, no i Nenę Heroinę. Tak wygląda zestaw kolejnych gwiazd, które zameldują się w Toruniu na najważniejszym muzycznym festiwalu tego roku. Będzie się działo. Piszemy o tym też na naszych radiowych stronach. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Torimpex. Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
9: Wiosna. Nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
10: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
9: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
10: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
9: I mają to wszystko?
10: Tak jest. Do tego w super cenach.
9: To na co czekamy?
10: Młyniec Skład Budowlany.
9: Młyniec pierwszy, Polna 4.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach 14, toruńskie popołudnie nabiera rozpędu, a to czas na kolejne wiadomości, czas na raport.
14: Michał Mrozek, zapraszam na popołudniowy raport. Żegnamy człowieka, który przez lata realnie współtworzył Toruń, napisał wczoraj wieczorem prezydent naszego miasta. Na początku serwisu smutna wiadomość, nie żyje Stanisław Rakowicz. Był głównym założycielem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, dyrektorem toruńskiej Elany, także wojewodą toruńskim, inicjatorem powołania w naszym mieście Izby Przemysłowo-Handlowej. Był także konsulem honorowym Peru. Zapamiętamy go jako człowieka pełnego energii, życzliwości, wizji, który swoją działalnością pozostawił trwały ślad w historii Torunia, napisał, wspominając Rakowicza, prezydent Paweł Kulewski.
15: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
14: Wczoraj toruńscy strażacy świętowali obchody Dnia Strażaka. Wręczono nagrody, odznaczenia i awanse. Mówi brygadier Piotr Łęgosz, zastępca rzecznika i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w toruńskiej komendzie.
16: Jeśli chodzi o obchody Dnia Strażaka, obchodzimy jak co roku 4 maja. 14 maja obchodzimy nasze święto toruńskich strażaków tutaj na placu przed komendą miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jest to dla nas bardzo ważny dzień i bardzo jakby szczęśliwy dzień generalnie, że możemy nasze święto tutaj uczcić. Koledzy, koleżanki odbierają awanse, wyróżnienia, a także mamy jakby dzień jest bardzo szczególny, ponieważ mamy zmianę na stanowisku komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Nowym komendantem będzie starszy brygadier Rafał Marasz z Bydgoszczy.
14: A on zastąpił na tym stanowisku brygadiera Sławomira Grudzińskiego.
17: Zostawiam ją bardzo dobrą komendę. Bardzo zaangażowanych funkcjonariuszy, którzy chcą nieść pomoc tu mieszkańcom Torunia, mieszkańcom powiatu, ale także całego kraju, bo niejednokrotnie wyjeżdżamy na działania w Polsce, ale i także za granicą. Wspominam je bardzo radośnie. To są lata, które mimo wielu nieszczęść, które gdzieś po drodze się zdarzyły, to są lata bardzo dobrych wspomnień.
14: Mówił były już komendant miejski PSP w Toruniu, brygadier Sławomir Grudziński.
15: Sport w Radiu Gra.
14: Przed nami Run Toruń 2026. To będzie druga odsłona tegorocznej trylogii toruńskich legend. Biegową imprezę zaplanowano w najbliższą niedzielę. Jakie będą dystanse?
18: Biegi najbliższe to będzie dystans 5 km i 10 km oraz oczywiście w sobotę biegi dla dzieci.
19: Jak wygląda trasa?
18: Trasa ta sama co rok temu, czyli startujemy przy Centrum Handlowym Plaza, przebiegamy przez Motoarenę i przez Park Bydgoski wracamy w okolice Laby, meta na Błoniach Nadmyślańskich. Piątka podobnie, tylko startuje przy Motoarenie i kończymy w tym samym miejscu.
14: Mówił organizator Run Toruń Maciej Kwiatkowski, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Pełen harmonogram biegu Run Toruń publikujemy na naszej stronie internetowej gra.fm. A teraz informacje z kraju. Zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie ma obowiązywać do końca września. Na szczęście jej popularne turystyczne zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, zapewniają leśnicy. Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy okolicy.
12: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
19: Turystyka jest tu ważna.
12: Ważna i w tym regionie tak jest bardzo ważna.
19: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
20: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
14: Z mieszkańcami i leśnikami rozmawiał Dominik Smaga.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
14: Silne opady deszczu do 35 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie możliwy grad, do tego burze. Tak brzmi alert meteo wysłany przez IMGW dotyczący województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia i powiatu toruńskiego. To ostrzeżenie meteo będzie ważne od godziny 15 do 22.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Znam parę osób, które hasło oby do piątku wprowadziły w życie już w poniedziałek. No i udało się, jesteśmy tu i teraz, chwila po 14 na zegarach. A ja mam dla was hity pełne energii w Radiu Gra. Bibi Rexha, Faithless, będzie dynamicznie. A później Komodo z Is It Love. Marcin Miśniewski, dzień dobry.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena, jutro być może też zatańczymy taką Macarenę sobie na stadionie na Mota Arenie, bo jutro pierwsza strona Impu, walki o tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu, no i obronę tego tytułu stoi przed Patrykiem Dudkiem, który jutro będzie reprezentował także mistrzów Polski Press Toruń i do tego Antonio Kawczyński z dziką kartą, który zamelduje się też pod startem na linii startowej, pod taśmą, no więc emocje gwarantowane. Mamy dla was ostatnie bilety na jutrzejszy Imp. Jeżeli macie ochotę wybrać się, to zadzwońcie tu i teraz 56 654 3210.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
7: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
8: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
9: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.

0: na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra poleca, zaczynamy od kosmosu sztuki. Dzisiaj w Jordankach Teatr Wierszalin zaprezentuje Turla i Groszek Remake 2025. Gorąco wam polecamy, start o godzinie 18 na sali kameralnej. Jutro w Jordankach wystąpi Ania Wyszkoni z koncertem o 19, a w niedzielę na scenie wystąpi znakomita, utalentowana pianistka, laureatka konkursu Chopinowskiego Tlialia Liu, która zagra w Jordankach. Polecamy. Przed nami też kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Bogatą propozycję na sobotni wieczór ma m.in. Toruńskie Muzeum Okręgowe. A jutro inauguracja koncertów w cyklu Street Piano przy toruńskim fortepianie zagra swoją płytę debiutancką Jan Gembala. I nie tylko.
1: Cześć, z tej strony Jan Gembala. Zapraszam was 16 maja w sobotę przy fortepianie plenerowym. Premiera mojej nowej płyty Sfery Niebieskie. Do zobaczenia.
0: A druga część tej inauguracji będzie należała do Sławka Uniatowskiego. Polecamy.
2: Poleca Radio Gra.

0: Sir Paul McCartney i Michael Jackson. Say, say, say. Gorące numery gwarantowane także z dobrą energią, no bo pogoda niestety nie rozpieszcza. Jeszcze przed godziną 15 będzie małe ostrzeżenie od IMGW. A propos tej aury najbliższej godziny, sprawdzamy ją już za chwilę. Przypominam też, że o 15 kolejna dawka lokalnych wiadomości w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Silne opady deszczu do 35 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie

0: możliwy grad, do tego burze. Tak brzmi alert meteo wysłany przez IMGW dotyczący województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia i powiatu toruńskiego. To ostrzeżenie meteo będzie ważne od godziny 15 do 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.

0: Patrzę, szukam światełka w tym pogodowym tunelu, do którego wjechaliśmy. Jakoś wyjechać nie możemy w ostatnich dniach. Zimno, wiecznie, burzowo. I tak też może być, bo IMGW ostrzega przed silnymi opadami deszczu, mocniejszym wiatrem, no i lokalnymi burzami, które w Toruniu i w regionie dziś jeszcze mogą tego popołudnia nam towarzyszyć. I to nie brzmi dobrze. Cieplej, powyżej 20 stopni. Patrzę sobie na prognozy długoterminowe dla Torunia. Ma być dopiero od połowy przyszłego tygodnia. W weekend w okolicach 15-16 stopni. Czasem słońce, czasem chmury, czyli mocno filmowo w tej naszej aurze. A my gramy. Strachy na lachy już teraz.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by...

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
5: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: 15 dzień maja w kalendarzu, jest 15, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Sprawdzamy, co dzieje się dookoła nas.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwają pierwsze prace na Olsztyńskiej w Toruniu. Rusza rozbudowa wylotówki z miasta. Na razie roboty prowadzone są poza jezdnią, ale w rejonie pojawiły się znaki ostrzegawcze oraz informujące o ograniczeniach prędkości. By poprawić płynność ruchu w tej części Torunia, drogowcy już wprowadzili zmiany w organizacji ruchu na Płockiej. Chodzi o okolice skrzyżowania z szosą lubicką. Jadąc Lubicką, kierowcy mogą teraz bezkolizyjnie skręcić w prawo w Płocką dzięki wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu. Wyjazd z Płockiej także odbywa się specjalnie wyznaczonym pasem.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Budowa sieci centrów międzypokoleniowych czy rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w naszym regionie to tylko niektóre z inwestycji w naszym województwie, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej. Do regionu popłynie ponad 60 milionów złotych. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano wczoraj 27 umów. Jedna z nich dotyczy także modernizacji Muzeum Podróżników w Toruniu. Czas zabrać się za zniszczoną elewację czy dach.
6: Jest to oddział, w którym możemy przyjść z dziećmi, z większymi dziećmi, tak? Mogą przyjść osoby dorosłe. Każdy tam dla siebie coś znajdzie. My również bardzo często tam prezentujemy wystawy stałe, podróżnicze. Dużo wystaw, które pokazują zarówno obiekty, które podróżnicy nam przekazują na te wystawy, zdjęcia. Mamy dużo spotkań. Także ten oddział tętni życiem i mamy nadzieję, że to odświeżenie również pomoże jakby w dalszym działaniu.
4: Mówiła Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu do spraw organizacyjno-administracyjnych. Teraz kultura. Wczoraj zakończył się majowy boom poetycki, co nie oznacza, że to koniec wiosennych wydarzeń w toruńskiej Odnowie. Dzisiaj w Akademickim Klubie na Bielanach odbędzie się wernisaż wystawy Między Materią a Światłem. Do Torunia wkrótce wróci także popularna konferencja.
7: Zapraszamy wszystkich na TEDx Toruń, który po dłuższej przerwie wraca do naszego miasta, tym razem właśnie do Odnowy. TEDxowe prezentacje będzie mieli szansę podziwiać 22 maja, więc wszystkich, którzy szukają pewnej inspiracji, już dzisiaj zapraszamy na to spotkanie. Oprócz tego oczywiście, jak to w Odnowie, szansa, by spotkać się z stand-uperami w tym miesiącu, chociażby na naszej scenie pojawi się Michał Kutek, który odwiedzi nas 19 maja. Pod koniec miesiąca myślę, że już możemy powoli nastawiać się na kolejny powrót do Odnowy spektaklu Jesus Christ Superstar w 4 i 5 czerwca.
4: Zapraszał Roman Tondel, dyrektor akademickiej Odnowy. Teraz informacje z kraju. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych, mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadają?
8: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
9: Jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
8: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
4: Mówił Krzysztof Berenda.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy. Dzisiaj dwa pierwsze mecze 6. kolejki PGE Ekstraligi. O godzinie 18:00 rozpocznie się spotkanie Bayer System GKM Grudziądz kontra Kronoplast Włókniarz Częstochowa. O 20:30 żużlowy mecz GZ Stal Gorzów kontra Stelmet Zielona Góra. Jutro na Motoarenie w Toruniu będą z kolei ścigać się najlepsi polscy żużlowcy, bo przed nami inauguracja cyklu o indywidualne mistrzostwo kraju.
11: To ostatnie sezony właśnie mają to do siebie, że też ci zawodnicy idą łeb w łeb. To są tylko trzy finały. W Grand Prix jest trochę inaczej.
2: macie, bo tych turniejów jest więcej. Jeżeli komuś nie pójdzie ten turniej, ma jednak ma możliwości odrobienia trochę i nadrobienia tych punktów. Tutaj przy okazji Impu, jak mamy 3 turnieje, no to nie pójdzie ci jeden turniej, to przy tak wyrównanej stawce, no ciężko później się gdzieś goni te punkty.
4: Mówił Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Druga odsłona IMP odbędzie się 4 lipca w Bydgoszczy, finał 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: O godzinie 15 wszedł w życie alert IMGW dotyczący gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy nie wykluczają silnych opadów deszczu do 35 mm, porywów wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie możliwego gradu i burz. To ostrzeżenie meteo będzie ważne do godziny 22.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Piątkowe popołudnie, czas płynie zupełnie inaczej. Czy wolniej, czy szybciej, to już jest pojęcie względne, bo punkt widzenia, wiadomo, zależy od punktu siedzenia. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się, a tę godzinę zaczniemy od gorącej światowej premiery. Panie, panowie, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Shakira, Burna Boy i Die Die, tylko w Radiu Gra. Właśnie teraz, proszę zrobić głośniej.

0: Piątkowe popołudnie do studia Radio Gra. Na białym koniu niemalże wjeżdża oficjalny fan zespołu ABBA. Ma wszystkie płyty. I król dziennej riposty Artur Soklacz i czas na Bel 1.
1: Toruniowi grozi zatonięcie. Tym razem nie mam na myśli tematu od lat zamiatanego pod dywan, czyli podmokłych kamienic na Starówce, którym grozi prędzej czy później zawalenie, ale okrętowi transportowo-minowemu. Ruszył przetarg na remont okrętu ORP Toruń, który przedłuży żywotność tej jednostki. Szczęście jednych to nieszczęście drugich, bowiem toruńscy flisacy obawiają się konkurencji. Tym bardziej, że podobno administracji spodobała się wizja okrętu wojskowego cumującego przy bulwarze. Psychologowie z UMK zgodnie podkreślają, że uzbrojony statek w okolicach bulwarów miałby motywujący wpływ na mieszkańców i mógłby znacznie wpłynąć na frekwencję osób biorących udział w konsultacjach społecznych. Ja tam bym ze statkami uważał. Kiedyś płynąc w rejs zapytałem kapitana, czy w razie awarii daleko mamy stąd do lądu. Odpowiedział, że 2 kilometry. Ucieszony zapytałem, w którym kierunku, a on odpowiedział, że w dół.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
12: To nie może być przypadek.
13: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
14: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Lacium?
19: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
20: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Jak w każdą niedzielę na antenie Radiogra między 8 a godziną 13 mamy kolejnych gości. Jednym z nich w kalejdoskopie Radiogra, gościem Michała Mrozka, będzie były prezydent miasta Torunia, czyli Michał Zalewski, którego zapytaliśmy m.in. o to, czy ma w planach jeszcze kandydowanie na ten urząd ponownie.
1: 21 lat i 6 miesięcy to ten czas, w którym wykonywałem zadania prezydenta w mieście Toruniu i to jest czas, który mógł dać wszystko. Są także rzeczy, w których mogę powiedzieć spokojnie, pokolenia zapamiętają moją obecność w Toruniu jako tego, który uczestniczył w takich zmianach widocznych w naszym mieście. Nie, to zresztą mam trochę taką zasadę, to tak już zupełnie prywatnie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody.
0: Więcej w kalejdoskopie już najbliższą niedzielą, no między innymi także poprosiliśmy o ocenę obecnych władz miasta Torunia przez byłego pana prezydenta. Jaka padła odpowiedź? Zapraszam w najbliższą niedzielę Kalejdoskop Radiogra.

0: Thank You Dancing od Jasona Derulo. Potańczyć będzie można dzisiaj przy muzyce w zajezdni MZK, przy muzyce Beatlesów. A jutro dzień otwarty, o którym opowiem więcej już za chwilę przed godziną 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, ona smart.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?

0: Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
11: Po godzinie 15 wszedł w życie alert IMGW dotyczący gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy nie wykluczają silnych opadów deszczu do 35 mm, porywów wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie możliwego gradu i burz. To ostrzeżenie meteo będzie ważne do godziny 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.

0: Jeżeli szukacie pomysłu na weekend, to mam propozycję na sobotnie przedpołudnie. Jutro od 11 dzień otwarty w zajezdni tramwajowej w naszym mieście z okazji 135 lat komunikacji miejskiej w Toruniu. Będzie fotobudka, będzie symulator jazdy autobusem, będzie też energetyczna zumba. A i coś na ząb też się pewnie znajdzie, więc polecamy start od 11. Wstęp jest rzecz jasna darmowy. Wpadajcie, polecam. Radio Gra. Przyjemności. A za chwilę 16 i za chwilę u nas najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
16: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
17: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie.
0: Mamy 16, drodzy torunianie, mamy też dla Was kolejny raport z miasta, kraju, świata. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport.
17: Przed nami Run Toruń 2026, jedna z najważniejszych biegowych imprez w naszym mieście. To będzie druga odsłona tegorocznej trylogii toruńskich legend. Zaplanowano biegi na 5 km, 10 km oraz wyścigi dla dzieci. Te już jutro. Bieg główny na 10 km w niedzielę o godzinie 11 spod Galerii Przybroniewskiego. Ten na 5 km rozpocznie się pod motoareną o 12.15. Czy będą utrudnienia w ruchu?
13: No na pewno się pojawią, szczególnie tutaj przy wjeździe od strony Bydgoszczy. Tam będzie wycięta cała jedna linia, jedna nitka. No pewne utrudnienia tutaj przy sterówce, natomiast nie przewiduję wielkich, ponieważ na bulwar biegamy tylko kawałeczek, więc przy sterówce drobne, nieduże utrudnienia.
17: Mówi Maciej Kwiatkowski. Dodajmy, że organizatorzy Run Toruń przygotowali dla biegaczy wyjątkowy medal.
13: Medal drugiej edycji będzie w tej samej linii, że tak powiem, co pierwszy. Będzie troszeczkę lżejszy, natomiast będzie opowiadał kolejną legendę. Na medalu będzie wzorowany dzwon Tubadei. Bardzo ładny, duży medal.
17: Informacje organizacyjne dla biegaczy, ale także kierowców i mieszkańców dotyczące biegu Run Toruń, który już w najbliższą niedzielę publikujemy na naszej stronie internetowej Gra FM.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Przenosimy się w okolice Rapaka w Toruniu. Jak powinien wyglądać plac przy Alei Świętego Jana Pawła II? To temat kolejnych miejskich konsultacji, które wystartują w najbliższy poniedziałek. Urzędnicy chcą porozmawiać o planowanych zmianach, wysłuchać uwag i pomysłów. Wiadomo, że projekt dotyczy uporządkowania przestrzeni placu, wprowadzenia nowych nasadzeń czy montażu ławek. Odbędą się dwa spotkania dla mieszkańców w czwartek 21 maja w Książnicy Kopernikańskiej oraz w sobotę 30 maja, to będzie tak zwany spacer badawczy. Dodatkowo dostępna jest ankieta elektroniczna, którą może wypełnić każdy internauta.
1: Wiadomości z regionu.
17: Przed nami Festiwal Zapomnianych Kultur. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Kryształy Pamięci. Przypomni historię i społeczne dziedzictwo fabryk w Chełmży i Unisławiu. Festiwal ma na celu ożywienie wspomnień, odbudowanie dawnych więzi i podkreślenie wpływu, tym razem cukrowni, na lokalną tożsamość. Jutro festiwal zagości w Chełmży, pojutrze w Unisławiu.
18: Zakład w Unisławiu został zamknięty już w 2006 roku, czyli 20 lat mija od czasu, kiedy ta produkcja została wygaszona. Tak naprawdę została tylko część u nas zabudowań, zostały mury. Cieszymy się, że możemy po wielu latach wejść na ten teren dawnego zakładu, na pewno jego część, poczuć namiastkę tego miejsca, jak on funkcjonował, pewne rzeczy sobie wyobrazić.
17: Mówił Paweł Marwic, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. Festiwal Zapomnianych Kultur organizuje WOAK w Toruniu. A teraz o tym, że Robert Lewandowski w niedzielę może po raz ostatni wystąpić w barwach Barcelony. Napastnik ma, według medialnych doniesień, przenieść się do Arabii Saudyjskiej.
19: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nasr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie że ta wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
17: Mówi Cezar Dziwiszek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
17: Startuje raczej pochmurny i chłodniejszy weekend w Toruniu. Dzisiaj termometry pokazały w naszym mieście 14 stopni. Jutro ma być podobnie, może nieco cieplej. Lepiej cały czas mieć przy sobie parasol. Warunki biometeo będą niekorzystne. A zaglądając w długoterminowe prognozy pogody, ponownie 20 na termometrach możemy zobaczyć dopiero w połowie przyszłego tygodnia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
0: No i mamy to, jako że na zegarach chwila po 16, więc niektórzy z nas już mogą otwierać weekend na pełnej mocy. No to mocy przybywa i my gramy dobrze, z dużą dawką energii. Gordo teraz i Loco Loco, a później Chamba Wamba, Stam Tam Ding. Marcin Misiewski, dzień dobry.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii w Radiu Gra, żeby dobrze zacząć weekend. Najlepiej zacząć go w tanecznym stylu. No to dziś jest taka szansa. Kosmos Sztuki, Zajezdnia MZK i Wojciech Zagoła, który zaprosi was na wyjątkowy koncert.
1: Zaprosiliśmy zespół ze Słowenii, takich powiedzmy słoweńskich Beatlesów, którzy wyglądają jak Beatlesi, grają na starych instrumentach, nie wydziwiają, po prostu interpretują, wykonują te piosenki Beatlesów jeden do jeden. Największe hity Beatlesów w Zajezdni MZK, na placu w Zajezdni MZK, przed sceną ustawiamy oczywiście wielki parkiet do tańca, no i to będzie kapitalna, myślę, potańcówka.
0: To już dziś o 19:00 wstęp jest wolny, a więcej o wydarzeniu piszemy też na naszych stronach na Gra FM.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

kolej odsłony Radio Gra Poleca. Zaczynamy od Księżnicy Kopernikańskiej. 18:00 dzisiaj spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem. Zdecydowanie warto się wybrać. Kosmos Sztuki dziś zaprasza do zajezdni MZK na potańcówkę przy muzyce The Beatles, granej na żywo. Zdecydowanie warto być. A od jutra inauguracja sezonu przy fortepianie plenerowym w Toruniu na placu 4 czerwca. Street Piano. Najpierw Young Mbala zagra debiutancki album Sfery Niebieskie, a później wielkie przeboje zagra Sławek Uniatowski. Przypominamy także, że trwa festiwal Pro Baltica w naszym mieście, a na Moto Arenie pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, czyli Imp Start o 19:00. W niedzielę będzie biegane po Toruniu kolejna edycja Run Toruń, a na koniec zaglądamy jeszcze do Jordanek, bo jutro o 19:00 wystąpi tam Ania Wyszkoni z koncertem 30 lat. Poleca Radio Gra.

0: pogoda taka bardziej wrześniowa, jak pani September śpiewająca przed momentem u nas, no to my nie zwalniamy jednak tempa, nie poddajemy się aurze i marazmowi w aurze. Wręcz przeciwnie, nakręcamy się. Będzie jeszcze Calvin Harris przed godziną 17, a później kolejne wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonyarkady.com.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja. Zapraszamy. Koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.

0: 15 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Po reklamie.
8: Startuje raczej pochmurny i chłodniejszy weekend w Toruniu. Dzisiaj termometry pokazały w naszym mieście 14 stopni. Jutro ma być podobnie, może nieco cieplej. Lepiej cały czas mieć przy sobie parasol. Warunki biometeo będą niekorzystne. A zaglądając w długoterminowe prognozy pogody, ponownie dwudziestki na termometrach możemy zobaczyć dopiero w połowie przyszłego tygodnia.
0: To jest Radio Gra.

0: ten weekend studenci UMK robią taki mały before party przed oficjalnym startem piernikaliów, chociażby targi sztuki studenckiej na Wydziale Sztuk Pięknych, to w sobotę. W niedzielę w Odnowie Teatr, w poniedziałek między innymi wieczór planszówek, we wtorek Silent Disco w UIM, Auli UMK, no bo Juvenalia. Piernikalia w Toruniu startują oficjalnie od 18. Cały ich program z koncertami, kto, kiedy, o której wystąpi, mamy dla was na naszych radiowych stronach. No a studentom życzymy mocy i wytrwałości. Paweł Kuki za chwilę i piersi, a później DNCA u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Moda J.Q. Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodaj.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
5: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
9: Po reklamie.
10: Czas na piątkowy kolejny serwis informacyjny w Radiu Gra na zegarach 17.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja w Toruniu. W najbliższy poniedziałek zmieni się organizacja ruchu w rejonie Ronda Honorowych Dawców Krwi. Chodzi o skrzyżowanie z ulicą Ligi Polskiej. Najważniejsza ze zmian będzie dotyczyć przejazdu ulicą Ligi Polskiej od strony Kaszczorka i Złotori w kierunku Szosy Lubickiej. Dla pojazdów jadących od strony południowej będzie wprowadzony zakaz przejazdu przez rondo. Dla wszystkich pojazdów zostanie wprowadzony nakaz skrętu w prawo, a dojazd do Lubickiej będzie możliwy poprzez objazd przez rondo na ulicy Olimpijskiej.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: Za nami Dzień Strażaka. Ogólnopolskie świętowanie przypadało 4 maja, to toruńskie 14. Wręczono nagrody, odznaczenia, awanse. Wczoraj mianowano również nowego komendanta PSP w Toruniu. Został nim starszy brygadier, magister inżynier Rafał Marasz.
13: Myślę, że komendant wojewódzki zauważył zaangażowanie i pracę, którą wnosiłem w Komendę Miejską w Bydgoszczy. Z powodów takich, a nie innych, kolega Sławek musiał odejść na emeryturę, chciał odejść na emeryturę. Jest taki etap w życiu. No i zostałem wyłowiony, że tak powiem. Zaufał mi komendant wojewódzki i mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodę. Zobaczymy. Dobre rozwiązania przyniesiemy z Bydgoszczy, a te, które tutaj funkcjonują, na pewno przekażę również kolegom, którzy są za Wisłą.
11: Komendant Rafał Marasz zastąpił w toruńskiej straży brygadiera Sławomira Grudzińskiego.
14: Kocham straż pożarną, kocham te działania, ale też wiem, ile to jest wyzwań i obowiązków, które są nałożone na bycie strażakiem. Dlatego też chcę poświęcić też trochę czasu rodzinie więcej, bo ona też przez te wszystkie lata lata mojej służby nieodzownie mnie wspierała, ale też cierpiała.
11: Zostawiam bardzo dobrą komendę z zaangażowanymi osobami, które chcą nieść pomoc wszystkim, torunianom, Polakom, ale jeździmy także za granicę, przypominał Grudziński.
12: Wiadomości z regionu.
11: Kontenery na tekstylia to nie śmietniki, przypomina podtoruńska gmina Lubicz. W ostatnim czasie w niektórych miejscowościach, w tym w Lubiczu Dolnym czy Krobi, pojemniki są zapychane zniszczonymi rzeczami, a obok nich stawiane są inne, głównie gabarytowe odpady.
9: Gmina zaznacza, że takie działania utrudniają odbiór tekstyliów, to też dodatkowe koszty. Kontenery na tekstylia to pojemniki wyłącznie na rzeczy, które mogą dostać drugie życie. Tam powinniśmy wrzucać czyste ubrania czy buty, które nadają się do dalszego użytkowania. Jeśli chodzi o znoszone buty czy podarte i poplamione ubrania, to, jak podają urzędnicy, pojedyncze sztuki mogą trafić do pojemników na odpady zmieszane. Władze gminy apelują także o kontakt do mieszkańców, którzy zauważą osoby podrzucające do kontenerów spore ilości odzieży, na przykład podjeżdżające busem.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Proces musi być oparty na reformach państw kandydujących i wdrażany na unijnych standardach, mówi minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Co to konkretnie oznacza?
15: Najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej.
11: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginią.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
11: Przed nami raczej pochmurny, częściowo deszczowy weekend. Jutro i pojutrze może być tylko nieznacznie cieplej niż dziś, a przypomnijmy, że 14 stopni pokazały w piątek w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. W nocy słupki rtęci będą zjeżdżać tak do czwartej, piątej kreski. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Lepiej mieć przy sobie parasol.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
10: O tej porze Anglicy spijają sobie 5 o'clock, popołudniową herbatkę u nas, no patrząc na aurę, chyba też się przyda z sokiem. Mam nadzieję, że aura nam w weekend jednak będzie nieco bardziej łaskawą. Kłaniam się, dzień dobry, Michael Jackson na początek po piątej i Felix Jen. Marcin Misiecki, witajcie ponownie w Radiu Gra.

0: już jutro wielki finał konkursu Eurowizji. Nasza reprezentantka Alicja Szymblińska, wiemy, że zameldowała się w tym finale. No i jak mówią niektórzy, może być czarnym koniem. Co to do końca oznacza? Nie wiemy, bo faworyci, kandydaci do zwycięstwa są jednak trochę inni, ale być może jakaś niespodzianka w końcu po tylu latach, prawda, niepowodzeń będzie naszym udziałem. Oby tak było, trzymamy kciuki za Alicję, która ma piękny, potężny głos, a piosenka Prey może się podobać. Czy się spodoba, to już zupełnie inna historia. Finał już jutro. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
11: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
12: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
11: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
12: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
11: I mają to wszystko?
12: Tak jest, do tego w super cenach.
11: To na co czekamy?
12: Młyniec Skład Budowlany.
11: Młyniec pierwszy, Polna 4.
13: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
14: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Rockset brzmi zawsze dobrze, prawda? W domu, w pracy, w samochodzie, jeżeli ktoś jeszcze gdzieś śmiga po mieście albo lekki korek was złapał, no to cierpliwości, panie panowie. A my gramy dalej, hity pełne energii, wcześniej sprawdzamy też dla was najnowszą prognozę pogody.

0: reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2490.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Po reklamie.
8: Przed nami raczej pochmurny, częściowo deszczowy weekend. Jutro i pojutrze może być tylko nieznacznie cieplej niż dziś, a przypomnijmy, że 14 stopni pokazały w piątek w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. W nocy słupki rtęci będą zjeżdżać tak do 4-5 kreski. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Lepiej mieć przy sobie parasol.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Bartek Adamusik w pełnej gotowości jest, widzę piątkowy klimat, style, no to wszystko się zgadza. Będzie dobrze po 18 i po naszych wiadomościach, to on właśnie przejmuje stery. Kłaniam się, dobrego dnia wam życzę, no popołudnia albo jeszcze lepszego piątkowego wieczoru i całego weekendu, żeby nie było. Marcin Misiewski, do usłyszenia, dzięki.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Torimpex, tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
5: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
6: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
7: Po reklamie.
8: Piątek, 15 maja, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Trwają pierwsze prace na Olsztyńskiej w Toruniu. Rusza rozbudowa wylotówki z miasta. Na razie roboty prowadzone są poza jezdnią, ale w rejonie pojawiły się znaki ostrzegawcze oraz te informujące o ograniczeniu prędkości. By poprawić płynność ruchu w tej części Torunia, drogowcy wprowadzili już także zmiany w organizacji ruchu na Płockiej. W rejonie skrzyżowania z ulicą Szosa Lubicka wprowadzono nowe rozwiązania. Jadąc Lubicką, kierowcy mogą teraz bezkolizyjnie skręcić w prawo w Płocką dzięki wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu. Wyjazd z Płockiej odbywa się z kolei specjalnie wyznaczonym pasem. A wracając na Olsztyńską, z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, przypomnij, jak wygląda zakres prac na TK15.
10: Umowa dotyczy przebudowy Olsztyńskiej na odcinku od Czekoladowej do granicy administracyjnej miasta. Przebudowany zostanie blisko 2-kilometrowy odcinek drogi krajowej numer 15. Ulica Olsztyńska zyska dwa pasy ruchu w każdą stronę, szerokie chodniki oraz ścieżki rowerowe. W ramach inwestycji powstaną także wiadukt nad torami kolejowymi, przepust na Strudze Toruńskiej, drogi serwisowe, ekrany akustyczne, oświetlenie i rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną.
11: Sport w Radiu Gra.
9: Jutro na MotoArenie w Toruniu najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł. Toruń to jeden z trzech przystanków całego cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski 2026. Na starcie zobaczymy m.in. dwóch żużlowców Press Toruń, Patryka Dudka, broniącego tytułu z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę. Rezerwowymi będą Mikołaj Duchiński i Bartosz Derek.
12: No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie. Wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania. Bartek z Marzi, który ani razu jeszcze mistrzem Polski za naszej kadencji nie został, bo dwa lata temu Maciej Janowski, rok temu Patryk Dudek ten tytuł mu wyrywali z rąk. Ale też Patryk Dudek właśnie, Piotr Pawlicki, który jest w dobrej formie, Kacper Woronan, który świetnie zainaugurował sezon. Także wierzę, że ta rywalizacja w tym roku, która rozpocznie się w Toruniu, potem przeniesiemy się do Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego, no będzie bardzo ciekawa.
9: Mówił Karol Lejman. Szyman, organizator zawodów, które na motoarenie wystartują jutro o 19.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach kolejny raz będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. Pojutrze przejadą na swoich maszynach z Bydgoszczy do Torunia, by zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
13: Z Bydgoszczy ruszymy do Torunia, cały czas utrzymując szyki tempo paradowe. Tam przejedziemy przez Starówkę, gdzie liczymy, że przywita nas nasz kolejny patron, czyli prezydent Torunia, i na bulwarze filadelfijskim, który tego dnia będzie zamknięty, będzie już finał. Tam kolejne prelekcje, tam nasi partnerzy wystawią m.in. chrzepiącą kawę, zapowiadają się również barberzy, którzy będą strzygli naszych uczestników, i przede wszystkim kolejne sesje zdjęciowe i kolejne pytania i odpowiedzi, bo po to się właśnie zbieramy.
9: Mówił Marcin Leśniewski, organizator parady. Czternaście stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro i pojutrze może być tylko nieznacznie cieplej. Przed nami raczej pochmurny, częściowo deszczowy weekend. W nocy słupki rtęci będą zjeżdżać tak do 4-5 kreski na plusie. Na razie na horyzoncie nie widać powrotu cieplejszej wersji wiosny do Torunia. Na 20 na termometrach musimy jeszcze poczekać.
8: No i w końcu można to ogłosić. Mamy piątek, weekend już naprawdę blisko. Ruszamy zatem z roztańczonym Radiem Gra. No i gramy wam te taneczne numery, które wprowadzą was w ten weekendowy nastrój. DJ RTK, cześć, dzień dobry.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bracia Golec, Bedoes i Nasz Człowiek z Eurowizji sprzed kilku lat gromi w roztańczonym radiu gra w piątkowe popołudnie. No właśnie, my jesteśmy właściwie w samym środku tych eurowizyjnych zmagań. I co cieszy, Polska dalej w grze. Dwa półfinały za nami, a wielki finał już jutro po 21. Trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że pani Alicja ponownie zachwyci.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Torimpex. Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

nowe tysiąclecie wchodziliśmy z takimi właśnie numerami. Oops, I Did It Again od Britney, rok 2000, ale trzeba przyznać, że na imprezach bardzo dobrze sprawdza się do dzisiaj. No to może teraz skład, który aktualnie wspina się po światowych listach przebojów. Take Me od Showsa i Vintage Culture, bardzo tanecznie i bardzo wakacyjnie.

Dobra informacja dla tych wszystkich, którym marzy się podróż pociągiem przez Europę. Podobno takie wakacje... Podobno takie wakacje w pociągu...

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1809.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: 14 stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro i pojutrze może być tylko nieznacznie cieplej. Przed nami raczej pochmurny, częściowo deszczowy weekend. W nocy słupki rtęci będą zjeżdżać tak do 4-5 kreski na plusie. Na razie na horyzoncie nie widać powrotu cieplejszej wersji wiosny do Torunia. Na 20 na termometrach musimy jeszcze poczekać.
0: To jest Radio Gra.

0: A to też Eurowizja, reprezentacja Grecji, rok 2001. Całkiem dobrze im poszło, wylądowali na trzecim miejscu. No a my w tym tygodniu oczywiście trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Alicja we wtorek na półfinałach zapewniła sobie obecność w wielkim finale, który już jutro po 21. No i miejmy nadzieję, że w tym wielkim finale będzie równie dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Chciałam ja, czułany, nędą, game, nędą.

Eurowizja Eurowizją, ale przecież zbliża się też Mundial. Tutaj też mamy wielki powrót. Shakira ponownie na murawie, ponownie w roli autorki oficjalnego hymnu tych mistrzostw. Tym razem Shakira i Burna Boya, więc jeden z najbardziej popularnych wokalistów z Afryki. Słyszałem piosenkę, widziałem teledysk, no i co by nie mówić, Shakira dalej wygląda bardzo dobrze, tak jakby od Mundialu w 2010 minęło zaledwie kilka miesięcy.

0: A to niewątpliwie jeden z największych tanecznych hitów ostatnich miesięcy. Panowie z duetu Anotr mieli już na koncie kilka kawałków, ale to właśnie to Kto Ju z marca tego roku przypadło słuchaczom na całym świecie najbardziej do gustu. No i wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej. Ale to bardzo dobrze, jest to tanecznie, jest to słonecznie, a my właśnie takich numerów teraz potrzebujemy. Zimna Zośka na horyzoncie, a właściwie nawet dzisiaj, tak, 15 maja, tak zwana Zimna Zośka, a więc ten ostatni moment, kiedy zima daje jeszcze sobie znać. No i dobrze jeszcze dzisiaj mieć w zasięgu te nieco cieplejsze ubrania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: bardzo dobrze bujam. Kylie Minogue w roztańczonym radio gra kilka chwil przed godziną 20, a po 20 wracamy do roztańczonych hitów.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.

0: Zmotywowany tym, co ostatnio dzieje się za oknem w naszej okolicy, zagłębiłem się nieco w temat i tak, to jest ten weekend, dzisiaj tak zwana zimna Zośka, a więc dzień, który podobno ma zamykać okres wiosennych, zimowych przymrozków. To oznacza, że dzisiaj może jeszcze trochę wymrozić, ale później już się zacznie. Będzie coraz cieplej po weekendzie w naszej okolicy, podobno na skali ponownie 20.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz

0: Skądowe? Asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.

0: jak się podoba nowy Dawid Podsiadło? Podobno to jeszcze nie koniec. Podobno tej wiosny mają być jeszcze jakieś nowości od Dawida. Czekamy zatem i sięgamy w tym czasie po klasykę. Uptown Girl już za chwilę w roztańczonym Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Solidna porcja roztańczonych hitów w piątkowy wieczór w roztańczonym Radio Gram. Tak wam właśnie gramy, żeby jakoś przyjemniej ten weekend rozpocząć. Sophie Ellis Bextor przed momentem na naszej antenie, a za chwilę David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

Pitbull w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór za 2 miesiące. Tak, za niecałe 2 miesiące. Pitbull będzie nam bardzo nietypowym wydarzeniem. 10 lipca w Hyde Parku w Londynie organizuje bicie rekordu Guinnessa w kategorii największego zgromadzenia na świecie osób noszących łyse czapki. Łyse czapki to jest fenomen z ostatnich koncertów Pitbulla. Jego fani, ci najbardziej oddani, którzy chcą być jak Pitbull, ale mają włosy, ubierają te specjalne czapki udające łysinę. I to w zasadzie koniec historii. Także jeżeli macie taką czapkę i chcielibyście się spotkać z innymi osobami, które podzielają to zainteresowanie, to trzeba by już szukać lotów.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis.

0: za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra. Come on,

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A skoro mamy już nowe męskie granie, to oznacza, że lato jest naprawdę blisko. W tym roku w hymnie Igor Herbut, Zalia i doświadczony już w tej materii Vito Bambino. To jest skład, który będziecie mogli zobaczyć na scenie od pierwszego weekendu czerwca. Prawie przez całe lato będą pojawiali się w różnych miejscach w całym kraju. A my w roztańczonym Radiu Gra nie zwalniamy tempa. Spice Girls już za parę chwil na naszej antenie.

Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe na... Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe...

0: www.bosmedia.pl. Bos Media Expert, taniej masz.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.
5: Ja!

0: potężnej ilości remiksów dorobił się już ten kawałek, ale trzeba przyznać, że oryginał wciąż brzmi bardzo dobrze. No i właśnie, niech taki dobry będzie też ten weekend. Dzięki za dziś, trzymajcie się ciepło na tę zimną Zośkę, a my słyszymy się za tydzień. DJ RTK, dzięki, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim...

0: autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.